0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

skoro ty spakowałaś swoje sny. Nasze wczoraj spiszę na przyszłe dni.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Jest niedziela, 26 lipca.

Na początku tej modlitwy spokojnie rozejrzyj się wokół siebie. Uświadom sobie, że w tym momencie miejsce, w którym się znajdujesz, staje się świętą przestrzenią spotkania z żywym Bogiem.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Skarb ukryty w roli, cenniejszy niż wszystko inne, co posiadał jego znalazca. Pasjonat pereł, który odnalazł piękno, jakiego szukał przez całe życie. Sieć pełna różnorodnych ryb. Ojciec rodziny, troszczący się zarówno o stare rodzinne pamiątki, jak i o nowe gadżety. Który z tych obrazów Królestwa Niebieskiego przemawia do ciebie najbardziej?

Cechą wspólną obrazów z dzisiejszej Ewangelii jest skupienie na czymś dobrym, cennym lub zachwycającym. Pomyśl o kilku rzeczach, które zachwycają Cię swoim pięknem, lub o osobach, które okazały Ci kiedyś swoją dobroć. W jednych i drugich możesz poczuć przedsmak Królestwa Niebieskiego.

Potrzebna jest wrażliwość, która pomoże dostrzegać ślady Królestwa Niebieskiego w codzienności. Z taką perspektywą posłuchaj jeszcze raz dzisiejszej Ewangelii.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Na koniec porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło Cię w dzisiejszej modlitwie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: bo ja się nie boję.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Reklama.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Parara, parara,
10: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
10: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Sypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, a nim czuł, a nim snuł, a nim marzył. A nim śnił, a nim chciał, a nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita co dzień.

0: Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Zrelaksuj się na weekend.

jaka piękna jest miłość, jak szczęśliwe dni. Gdy są razem, spojrzeniem wyznają bez słów,

miłość będzie ich wiodła w ten szczęśliwy dzień. Gdy są razem, spojrzeniem wyzwani,

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

To już koniec, faktycznie muzyka ze starej płyty. Kończymy, zaczynamy transmisję mszy świętej o godzinie 10 w Wrocławskiej Katedrze. Zapraszam już serdecznie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przychodzimy na Eucharystię, aby spotkać się z Bogiem, zreflektować swoje wnętrze i prosić Go o siły do walki w naszych trudnościach. Witam was bardzo serdecznie na Eucharystii, która jest sprawowana ze świętej pamięci Józefa Kornaś w 8 miesiąc po pogrzebie. Jest to intencja od bratanka Jana z rodziną. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i prośmy o miłosierdzie dla każdego z nas. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających, nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam Ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć, ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.

niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech Twa litość mnie odnosi.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Usiądźmy sobie wygodnie. Każdy z nas pamięta, jak był dzieckiem. Pamiętamy ten moment, kiedy znaleźliśmy coś błyszczącego, kawałek jakiegoś kolorowego plastiku, jakieś szkiełko, świecący kamyk. I wydawało nam się wtedy, że to jest jakiś największy skarb, który znaleźliśmy. A rodzice często się tylko uśmiechali, bo wiedzieli, że zachwycamy się czymś, co tak naprawdę nie ma żadnej wartości. Myślę, że czasami Pan Bóg patrzy na nas dzisiaj dokładnie tak samo. Bo już nie zbieramy tandetnych rzeczy, ale zamieniliśmy nasze zabawki na zupełnie coś innego. Dzisiaj zbieramy stanowiska, uznanie ludzi, chwilowe jakieś szczęście, zachwyt, bogactwo, sławę. Człowiek z dzisiejszej Ewangelii też uprawiał zbieractwo, aż pewnego dnia znalazł skarb i ten skarb ustawił go tak naprawdę do końca jego życia. On już nie musiał o nic zabiegać, nie musiał prosić, nie musiał zbierać, bo zachwycił się czymś, co tak naprawdę dostał wszystko. I tak w życiu, kochani, jest, że jak się czymś zachwycamy, to jesteśmy w stanie zrezygnować z wielu rzeczy. No prosty przykład. Jak mężczyzna spotyka miłość swojego życia, no to on już jest w stanie nie spotykać się z kumplami, nie chodzić na imprezy, a nawet przestaje już oglądać mecze, żeby tylko spędzić czas ze swoją ukochaną. Bo dlatego, że ma inne priorytety i dla niego jest zupełnie już coś ważnego. Więc można powiedzieć, że miłość ustawia cele człowiekowi. To, co kochasz, zaczyna ustawiać twoje życie. I nie dlatego, że ktoś ci każe, że ktoś ci mówi, masz robić tak i tak i tak, tylko po prostu ciągnie cię już zupełnie w inną stronę. Zupełnie już inaczej patrzysz na rzeczywistość. Dlatego dostajemy dzisiaj pytanie od Chrystusa, co kochasz? Bo jeżeli kochasz pieniądze, no to będziesz zawsze wszystko przeliczał. Jeśli jesteś egoistą i kochasz tylko samego siebie, to będzie ci coraz trudniej pokochać innych ludzi. Jeśli kochasz pochwały, uznania, no to będziesz ciągle w życiu grał i chciał dostosować się do danej grupy. Miłość nigdy nie zostaje w sercu, ona zawsze wychodzi na zewnątrz i zaczyna kształtować życie człowieka, nawet życie całego otoczenia, w którym żyjemy. Kiedyś pewien pan opowiadał mi, że on pracował od rana do wieczora i od wielu tygodni nawet nie rozmawiał ze swoim dzieckiem, ze swoim synem. I któregoś dnia spotkał syna, już było późno i ten syn zadał mu takie pytanie: tato, ile kosztuje godzina twojej pracy? I ten tak popatrzył, mówi, no synu, 200 zł. No i za chwilę poszedł ten syn do swojego pokoju, przyniósł skarbonkę, wyciągnął 200 zł i powiedział, tato, chcę kupić godzinę rozmowy z tobą. I on się rozpłakał i zrozumiał wtedy, że on kompletnie odstawił rodzinę na bok. Że dla niego najważniejsza była kasa, kasa, kasa i ta kasa go prowadziła, a tak naprawdę nie widział, co się dzieje wokół niego. I tak często wygląda nasze życie. Zbieramy to, co jest ważne, ale gubimy to, co jest najważniejsze. Bo największe porażki nie zaczynają się od złych decyzji, od tego, że my zrobimy coś strasznego i będziemy w to brnąć, ale zaczynają się właśnie od dobrych rzeczy, którym pozwoliliśmy zająć miejsce tych najważniejszych. Po mszy świętej znowu będziemy wybierać i znowu będziemy decydować, na co poświęcisz swój czas, swoje serce i swoje życie. I właśnie te małe wybory pokażą, gdzie jest Twój skarb i kto jest dla Ciebie najważniejszy. Obserwuj dzisiaj samego siebie i zobacz, co wygrywasz, a co przegrywasz w życiu. Amen. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wdzięczni za dar Królestwa Bożego zanieśmy nasze prośby do Boga. Za Kościół, aby głosząc Ewangelię ukazywał wiernym prawdziwe piękno i wartość Królestwa Bożego, Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego, Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby nie wstydzili się swojej wiary, Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie zmarłą Józefę Kornaś, prośmy o życie wieczne, Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy byli gotowi poświęcić to, co przemijające, dla Pana Boga, Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby i obdarz nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wieku.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Proszę wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich. Kochani, nie zdążyliśmy właściwie przywitać księdza Sebastiana Kochera, a już musimy go pożegnać, bo ostatni tydzień, kiedy jest z nami w czasie wakacji, ksiądz Sebastian jest studentem psychologii na Ignacjanum, to jest w Krakowie uczelnia prowadzona przez jezuitów. Bardzo się cieszymy, że ksiądz z nami jest jeszcze przez te kilka dni, ale cały miesiąc, i zapraszamy ponownie. Ksiądz Sebastian już został zaproszony, myślę, że mogę to powiedzieć, na rekolekcje adwentowe, będzie z nami właśnie na początku adwentu. Dzisiaj do północy przypada odpust porcjunkuli, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzenie Kościoła, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach papieża. Myślę, że większość z nas te warunki już spełniła. Potrzeba się pomodlić jeszcze w intencjach papieża, aby ten odpust uzyskać. Można go ofiarować za siebie samego albo za zmarłą osobę, za zmarłych w czyściu cierpiących. W kolegiacie Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli lipca i sierpnia o 19:00. Koncerty są biletowane. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w środę wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, w piątek wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, w sobotę wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguori. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, w sobotę msza święta o niepokalnym sercu Matki Bożej o godzinie 9:00, następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Do Wrocławia przybędą relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin. W Karmelu Wrocławskim będzie je można nawiedzić w dniach 28 lipca od godziny 20 do godziny 3 rano i potem 29 lipca od godziny 6 do godziny 16 oraz w kościele pod wezwaniem opieki świętego Józefa, czyli u karmelitów, w dniach od 30 lipca od godziny 10 do dnia 31 lipca. Szczegółowe informacje możemy znaleźć na plakacie. Zapraszamy do grupy duchowych pielgrzymów 46. pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zapisy w zakrystii katedralnej, wpłata na materiały dla duchowych pielgrzymów wynosi 20 zł. Gorąco prosimy o zachowywanie abstynencji w miesiącu sierpniu, miesiącu rocznic narodowych. Abstynencję ofiarujmy za tych, którzy mają problem alkoholowy i za ich najbliższych, oraz w intencji pokoju dla całego świata. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. I jest ostatni numer, w sensie takim ostatni papierowy numer, drukowany numer miesięcznika Nowe Życie. Można wziąć, mieć taką pamiątkę, bo kolejny numer będzie już tylko w wersji elektronicznej, internetowej. Dzisiaj też błogosławimy z racji wspomnienia świętego Krzysztofa. Błogosławimy wszystkim kierowcom i udzielamy błogosławieństwa wszystkim kierowcom i uczestnikom ruchu. Tutaj za figurą Matki Bożej na balaskach w koszyczku jest taki breloczek na pamiątkę tego wydarzenia. Poprosimy, kto chciałby wziąć taki breloczek, to poprosimy o ofiarę w kwocie 10 zł za ten breloczek. Prosimy teraz księdza Sebastiana, aby pobłogosławił kierowców.
0: Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdasz roztropnością wszystkich, którzy będą posługiwać się pojazdem. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą udawać się do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Życzymy dobrego tygodnia. Pomyślmy o naszym skarbie. i pomyślmy o tym, co możemy dla siebie dobrego zrobić w życiu, aby nam się lepiej i szczęśliwiej żyło. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Pan

0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Wrocławskiej Katedry na zegarach 20 minut do godziny 11.
1: Tu Radio Rodzina.

light, are shining bright. I wanna take your hand.

Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochasz.

No ja witam w naszej bajce w Radiu Rodzina. 53 minuty po godzinie 10. Miła słuchaczka do mnie zadzwoniła i mówi: panie redaktorze, bym sobie chciała zażyczyć taką jedną ładną piosenkę. Czy pan może? Ja mówię: mogę, proszę bardzo. To będzie YouTube, taka ładna piosenka o miłości. A ja przy okazji powiem, że za chwilkę po godzinie 11 będę państwa zachęcał, żeby się do teatru wybrać na wyjątkowy projekt, w którym uczestniczyły dzieciaki z całego świata. Ale o tym to już po godzinie 11 opowiem.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę. Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
2: 11 godzina dokładnie wybiła, 27 stopni już mamy na termometrach, a będzie ich znacznie więcej, bo aż 31. Troszkę się zachmurzy, później się troszkę rozpogodzi, tak to mniej więcej dziś będzie wyglądało. Upał przed nami, dobrze, te chmury są. Wiatry nie będzie nas dodatkowo ochłodził, bo wieje z prędkością umiarkowaną, około 17 km na godzinę. Ochłodzenie będzie jutro, tylko jednodniowe, 23 stopnie mają się pojawić i również, uwaga, szykujmy się na burzę z pirulami.
3: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina.

Tak, jedna piosenka wystarczy, żeby już człowiek rozmarzył się i miał ochotę po ulicach Paryża troszeczkę pospacerować. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve do Paryża nas przenosili 18 minut po godzinie 11. Obiecałem, że Państwu opowiem o tym festiwalu, który ma miejsce we wtorek. To będzie taki punkt kulminacyjny tak naprawdę. Projekt nazywa się bardzo ładnie Lelenfant. I jest to już piąta edycja. Zbiera dzieciaki z czterech kontynentów, 75 artystów i to zaproszenie poczwórne, dodam, więc takie rodzinne jak najbardziej dla Państwa mamy na wydarzenie, które będzie miało miejsce we wtorek o godzinie 18. I teraz o co chodzi? No to jest miejsce, w którym splatają się różne opowieści różnych dzieciaków. Daje im się wolną przestrzeń, tworzy się dla nich możliwość kreacji i one już dalej resztę robią. Kulminacją tej tegorocznej edycji właśnie tego festiwalu. Jest takie wieloformatowe widowisko przygotowane na scenie teatru muzycznego. Tutaj przez wiele miesięcy dzieciaki i młodzież z różnych krajów wraz z artystami, pedagogami, profesjonalistami jak najbardziej pracowały nad taką wspólną opowieścią, która splata się w jedną całość i będzie właśnie Państwu przedstawiona. Profesjonalny reżyser, scenografia, muzyka, wizualizacje, w której sercem spektaklu pozostają ci młodzi artyści i ich historie, jak tutaj ładnie sobie to wszystko opisują, afrobrazylijskie rytmy i taniec połączą się z akrobacjami nowego cyrku wykonywanego przez młodych artystów z afroniemieckiej społeczności Berlina. Perska muzyka tradycyjna będzie dialogować z teatrem konceptualnym z greckiej wyspy Andros i tak dalej, więc jeżeli jesteście ciekawi, co dzieciaki dla Was mają, to zapraszam serdecznie. Wystarczy do mnie zadzwonić. 71 322 20 22. Przypomnę, czteroosobowe zaproszenie na spektakl 28 we wtorek, Teatr Kapitol.

No i będzie idealnie. 35 minut po godzinie 11. Przypomnę, że przed 12 mamy jeszcze intencje i można do nas wysłać SMS-y z intencjami pod numer 7148, zaczynając od słowa intencje. Oraz przypomnę, że cały czas czy poczwórne, takie rodzinne zaproszenie na widowisko Gniazdo Nadziei. Lenen Fant zaprasza was. Profesjonalnie przygotowany, super reżyseria, scenografia, muzyka i dzieciaki z dużej części świata, które razem bawiły się i tworzyły to widowisko, więc dużo różnych kolorów, różnej muzyki i to się wszystko ładnie prezentuje. Zaproszenie na wtorek na godzinę 18 do Teatru Kapitol. Kto ma ochotę pójść i z rodzinką się dobrze pobawić, dzwoni do mnie 71 322 20 22. Czekam.

I rozpoczynamy już intencje. Można na nas dzwonić pod dobrze znany numer, albo należy sobie go wpisać już teraz. 71 322 2022. Czekamy również na SMS-y z intencjami. Te wysyłamy pod numer 71 48, a SMS-a zaczynamy od słowa intencje.

0: I mamy już pierwszy telefon z intencjami. Witamy serdecznie i można składać.
1: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić w intencjach wiadomo Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie. Czekamy na kolejne telefony i SMS-y.

I mamy już pierwsze SMS-y z intencjami. Prosimy o modlitwę za duszę świętej pamięci mamy Anny, aby Bóg obdarzył ją szczęściem wiecznym w niebie. Prosimy również o modlitwę za zmarłych Adama, Ryszarda, Stanisławę, Krystynę, Janinę, babcię, dziadków i wszystkich zmarłych z naszej rodziny. Prosząc o niebo dla nich, proszą Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.

0: Mamy kolejną intencję na antenie. Witamy serdecznie. Można składać słamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę wszystkich radiosłuchaczy, za wszystkich chorych, za cierpiących, o za tych, którzy się chorymi opiekują, aby Matka Boska wyprosiła im siłę i cierpliwość. I proszę także za wszystkich podróżujących, aby szczęśliwych, którzy wyjeżdżają i wracają, żeby szczęśliwie dotarli do celu, do domu. I proszę o radość wieczną wszystkich zmarłych, dla moich rodziców, dla męża, braci obydwu, Jana i Zygfryda, dla wszystkich kuzynów, ciotek, wujków, babci kochanej mojej, dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. I wam dziękuję za to, że jesteście. Zawsze wam będę dziękować i prosić o wasze, żeby wam też Matka Boska błogosławiła. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy również serdecznie.

kolejny SMS z intencją o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i zdrowie dla dzieci Joanny i Sebastiana i mamy Danieli. Prosi syn Tomasz.

I kolejny SMS z intencją o wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem świętej Anny i świętego Joachima dla osób starszych, babci, dziadków, wnuków, dzieci, rodzinie, za zmarłych i duszę w czyśćcu, o miłosierdzie, o Bożą łaskę i łaskę nieba oraz o szczęście Boże.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Nino Ferfer dla nas tak ładnie sobie pośpiewał. 10 minut dokładnie po godzinie 12, a to oznacza, że zaczynamy wakacje na Dolnym Śląsku. To z jednej strony jest zachęta do tego, żeby Państwa zmotywować do ruszenia w Dolny Śląsk i na własną rękę poszukiwania przepięknych miejsc, widoków, czy też kulinarnych doświadczeń, bo i takich też nasi reporterzy będą donosić. Albo z drugiej strony dać sobie troszeczkę głośniej teraz Radio Rodzina, usiąść wygodnie, no i posłuchać, gdzie byli nasi reporterzy, w jakie miejsca dotarli, z kim rozmawiali. W ten sposób też można wyobraźni, słuchając Radia Rodzina, sobie podróżować. Więc dla jednych i dla drugich wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Zapraszam serdecznie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: W dzisiejszej audycji przeniesiemy się na kulinarny szlak Dolnego Śląska i właśnie o tym, jak smakuje Dolny Śląsk, porozmawiamy sobie z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witalona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, a także dodajemy jeszcze jeden człon, rekonstruktorem smaków Dolnego Śląska. Nasz gość jest już z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Jak smakuje Dolny Śląsk?
3: Oj, to wiele smaków. Na pewno i na słodko, i na słono smakuje Dolny Śląsk. Także pikantnie, bo mam już przed oczami te przyprawy korzenne, które trafiały zarówno na stoły mieszczańskie za pośrednictwem pierników, które bardzo legitymują krainę Śląska historycznego. To oczywiście przysmak mieszczański, znany jeszcze ze średniowiecza, bo tutaj rekonstruktorzy pierników, historii pierników mówią, że już w Bardzie były znane w XV wieku. Pierwszy udokumentowany piernikarz, zmienia i nazwiska, niejaki Lorenz Mell, występuje w źródłach w Jaworze w roku 1549. Dzięki temu, że przywileje na rozwój kulinariów poprzez właśnie możliwość serwowania smaków na jarmarkach, targach, w przestrzeni placów publicznych miast, na te przywileje tutaj nadawał w czasach nowożytnych król Czech Ferdynand I Habsburg. Wtedy można mówić o pewnej takiej prospericie, już udokumentowaniu różnych aspektów, także kulinarnych. Cóż, przywileje od czasów średniowiecza mieli w miastach śląskich piekarze, stąd nieraz w ikonografii takich obiektów, jak na przykład epitafia, czy detale architektoniczne, nawet w przestrzeni sakralnej, odnajdujemy w nich motywy właśnie cechu piekarzy, czyli motyw precla, tak? Kilka takich miejsc. Pamiętam nawet w Świeżawie, w Lwówku Śląskim, jeden taki detal znalazłem też z motywem precla w Muzeum Regionalnym w Chojnowie, które tutaj pozdrawiam z tego miejsca. Także gdzieś tam te okruchy tego dziedzictwa, też właśnie wypieków codziennego chleba, tak? Możemy na to napotkać.
2: Ale wypieki to jedna część kulinariów, a jeżeli chodzi na przykład o takie dania główne. Co tutaj możemy wskazać jako taki smak Dolnego Śląska?
3: A tutaj przeskoczę wobec tego z środowiska mieszczańskiego, które właśnie kochało pierniki, tak, korzenne, do których dodawano i pieprz, i cynamon, i gałkę muszkatołową, ale wkraczamy w arystokrację, tak, i tutaj źródła nowożytne mówią nam nieco więcej. Jest na przykład taki pamiętnik szambelana dworu Piastów Legnickich, Hansa von Schweinisena z Mierczyc. Ciekawa rezydencja. Tu mieliśmy okazję już rozmawiać o zamkach, pałacach. Właśnie jest taki dwór w Mierczycach na fosie renesansowej, tak, z mostkiem wiodącym właśnie do tej rezydencji. Więc tenże nadworny szambelan księcia Henryka XI, takiego znanego awanturnika doby renesansu, on skrupulatnie zapisał, co jadali Piastowie pod koniec wieku XVI, co zakupywano na uczty organizowane z okazji na przykład czy zaślubin, czy chrztów kolejnych przedstawicieli rodu piastowskiego. I cóż tam takiego się pojawia właśnie jako to danie główne, o które pani redaktor zapytała. Zwłaszcza tutaj na obszarze Dolnego Śląska ryby, drodzy państwo, tak. I to były i pstrągi, i karpie. Ryby zapiekano, ryby duszono. Bardzo różne były te, można powiedzieć, potrawy, ale i też dodatki do ryb. Odnalazłem taki przepis z klasztoru zakonu benedyktynów w Czerwińsku na Mazowszu, chyba benedyktyni z XV wieku. No, opisano tam sposób zapiekania ryby z posypką. Uwaga, z cynamonu.
2: Ciekawy smak.
3: Tak, ciekawy smak z chyłku średniowiecza. Zrobiłem sobie w domu taki eksperyment, posypałem cynamonem rybę.
2: I jak to smakuje? No,
3: rewelacyjnie. Naprawdę zachęcam. Tak korzennie, właśnie nie czuć cynamonu, tylko tak, takie wrażenie, że jest to coś korzennego, jak taki pieprz ziołowy, ale bardziej taki głębszy smak, który świętą tworzy taką synergię z mięsem rybim.
2: Ale gdy pan powiedział o rybach, to moja pierwsza myśl była jakby skąd? Przecież Dolny Śląsk nie ma dostępu do morza. Dlaczego więc ryba jest tym smakiem?
3: Ale nie wszystkie ryby pochodzą przecież z morza. I mamy stawy na terenie, tutaj te stawy miejskie są znane, ale przecież mamy i Pojezierze Legnickie, ciekawa historyczna kraina, też osadnictwo cysterskie na tym polu. Cóż, kto tam hodował te ryby? No, zarówno cystersi w średniowieczu, ale również i domena rycerska, tak, w okresie tu wspomnianego renesansu, więc te ryby były w zasięgu. Cóż, właśnie wspomniane pstrągi czy karpie, one zasilały te stoły szlacheckie, tak, raczej nie pospólstwo to jadło. No i ta szeroka gama smaków, więc sosy pojawiały się oczywiście, pojawiały się dodatki. Mamy taki zacny przykład z Legnicy, z czasów księcia Jerzego Wilhelma. To był ostatni władca męski z linii Piastów, druga połowa XVII wieku. Mamy na dworze piastowskim kucharza z Italii, który w testamencie zapisuje następujące swoje cenne mobilia, wśród których są także składniki kuchni, a więc zarówno tam znajdziemy biszkopty suszone, które można było spożyć również po wielu miesiącach jako takie suchary, tak, które można było na przykład rozmiękczyć w mleku, ale również i makaron. Tam pojawia
2: makaron.
3: Się tak, zapis o makaronie. Więc makaron włoski, a jakże pojawia się pewnie w postaci jakiejś pasty z pesto, może w wydaniu dolnośląskim, a jakże na dworze Piastów śląskich. W dobie renesansu Piastowie również doceniali słodycze i pojawia się na przykład przysmak marcepanowy. Po raz pierwszy, pierwszą wzmiankę o marcepanie odnalazłem w źródłach śląskich z roku 1580 i uwaga, marcepan był wtedy znany również w aptekach. Dam też taki przykład pewnego specyfiku, który najpierw pojawia się w śląskiej aptece. Jest nim herbata. Drodzy Państwo, herbata, która...
2: A to przysmak podwieczorkowy na przykład.
3: Na przykład. Herbaty nikt nie pił towarzysko przed wiekami, na pewno nie w czasach Piastów, tak? Ale był znany napar rzeczywiście z herbaty jako coś rozgrzewającego. Dokładnie na co stosowano herbatę, tego nie wiemy, ale pod koniec wieku XVI pojawia się rzeczywiście ta herbata w źródłach w Legnicy, a ciekawostka, że dopiero w Rzeczypospolitej pojawia się zwyczaj picia herbaty w czasach króla Jana Kazimierza, to są czasy potopu szwedzkiego, czyli gdzieś 60 lat później niż tutaj na Śląsku. To jest bardzo ciekawe, a pierwsza wzmianka o herbacie w Europie, tak jak próbowałem dociekać, to gdzieś tam po Soborze Trydenckim w Italii, a druga wzmianka to w Paryżu pito herbatę w roku 1615, czyli 15 lat później niż w Legnicy w Paryżu. Ciekawostka.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ale opowiedział Pan o średniowiecznych przysmakach, o tych późniejszych w dobie renesansu. Przenieśmy się troszkę w czasie, okres międzywojenny i powojenny, po II wojnie światowej, jak sięgamy do historii. Tutaj wydarzyło się coś ciekawego, powiedziałabym, na Dolnym Śląsku. Wymieszała się ludność. Jak te smaki się zmieniły?
2: Tak, no napływ na pewno ludności polskiej po 1945 roku no, zrewolucjonizował tak, tą tradycję gastronomiczną. Oczywiście dzisiaj jest odkrywana ta przedwojenna tradycja kulinarna za sprawą influencerów, tak, i autorów książek, którzy tutaj też popularyzują tą tradycję. Mam przyjemność współpracować ze znawcą kulinarii wrocławskiej Grzegorzem Sobelem, doktor Grzegorz Sobel, którego też teraz pozdrawiam, odkrył smak kiełbaski jaworskiej. Wspólnie stworzyliśmy monografię tego przysmaku kulinarnego. Pierwsza monografia przysmaku kulinarnego na ziemiach polskich i z Polską związanych, ale oczywiście w tradycji pruskiej przed II wojną światową zwłaszcza. Rozsławiony może przez króla Prus Fryderyka I Hohenzollerna. Oczywiście trafił jako przysmak na stół w Poczdamie, w pałacu w Sanssouci, gdzie pod koniec XVIII wieku ów król Prus raczył się co wieczór kiełbaską jaworską, serwowaną, taką świeżo gotowaną, pachnącą, serwowaną razem z pieczonymi jabłkami, które pochodziły z gatunku Borsdorf i tak dalej, i tak dalej. Ale te przysmaki oczywiście ciągnęły się, powiedzmy, do końca II wojny światowej. Po wojnie były jeszcze gdzieś tam kultywowane, tak jak na przykład bomba legnicka, przysmak piernikowy na terenie Niemiec i one teraz jakby stamtąd docierają do nas pomału. Natomiast polska kuchnia oczywiście jakby paralelnie tutaj się pojawia, ale tak, oczywiście to wszystko, co jest domeną polskiej kuchni, czyli takie kwaśne smaki, kwaśnica, żurek, to są stricte polskie smaki, drodzy Państwo. I tutaj też nie może zabraknąć i szczawiu, nie może zabraknąć majeranku, nie może zabraknąć, nie wiem, gotowanych jaj, rosołu, bulionu. Mamy oczywiście bigos, który także będzie kwaśny, do tego dziczyzna. Będą to niewątpliwie te smaki polskie, które zaczynamy tu serwować. Drodzy Państwo, oczywiście mijają kolejne dekady. Dzisiaj wszyscy rozsmakujemy się w pierogach, które też gdzieś tam są z tradycji kresowej. Przecież nikt w Poznaniu nie jadł pierogów po 1945 roku. Tak się stało, że ekspansja tych smaków kresowych następuje tak naprawdę dzisiaj. I o tym trzeba powiedzieć. Więc także szukamy, penetrujemy te miejsca, tak, szukając właśnie dawnych smaków, ale dla nas te dawne to są te z dzieciństwa.
1: A gdyby pan wybierał się na taką, powiedzmy, jednodniową kulinarną podróż po regionie, po Dolnym Śląsku, od jakiego smaku by pan zaczął?
2: Ojej.
1: Trudne pytanie.
2: Trudne pytanie. To może nie są jakieś takie stricte, tak, smaki, powiedzmy, Dolnego Śląska, ale dobrze przyrządzone, starannie, tak, i zawsze, kiedy tam wracam, no to mogę ten kotlet schabowy w Dobkowie, w sercu Gór Kaczawskich, w krainie wygasłych wulkanów zasmakować. Pierogi legnickie, to jest taki przysmak, który w wielu miejscach Legnicy i może też miejsc przyległych, także dostępny, gdzie mamy ten farsz pierogowy, ale powiedzmy z większą ilością twarogu, a tak naprawdę pierogi legnickie nie mają nic wspólnego z ruskimi, bo one po prostu mają inną proporcję tego twarogu w farszu i to uważam, że jest ciągle taki niedoceniony przysmak, który bardzo przynajmniej mi smakuje, taki domowy, także rekonstruowany niebawem na święcie legnickiego ogórka, właśnie ten przysmak nasz warzywny w różnych odsłonach można poznawać tej kuchni dawnej, niemieckiej, przedwojennej, ale również i dzisiaj polskiej kuchni, ponieważ polskie podniebienie lubi smak kiszonych ogórków, które są obce właśnie Europejczykowi na zachodzie.
1: I skoro wspomniał pan o niedocenionych produktach, czy widzi pan, że są takie produkty dolnośląskie, które oddają dolnośląski smak, a są wciąż niedoceniane, nieodkryte?
2: Jest ta potrawa Śląskie Niebo, przedwojenna, której obecni mieszkańcy Dolnego Śląska nie znają. To jest zarówno kapustka zasmażana, słodko-kwaśna, jest tam mięsko, mamy też kluski śląskie, coś takiego a la kopytka i sosik, coś w rodzaju sosu pieczeniowego, tak? I to, ta kompilacja właśnie smaków słonych, też korzennych, połączonych ze słodkością tej kapusty i tym kwaskiem jest no, bardzo takim, można powiedzieć, kolorowym daniem, tak? Pełnym aromatów i który jakby dotyka wszystkich kubków smakowych, tak? Po jednym kęsie. To właśnie Niemcy nazwali śląskie niebo. Może nie przypadkowo, że właśnie poczując te różne aspekty od słonego po kwaśny i słodki jeszcze zarazem, mamy przed oczami niebo, coś po prostu, niebo w gębie przecież jest to powiedzenie. I ta potrawa nadal jest serwowana, znana, troszeczkę bazuje i na tradycji kuchni tej czeskiej czy austriackiej, bo jest to kompilacja różnych kultur środkowej Europy, a jednak no, mało znana tutaj wciąż Dolnoślązakom, traktowana jako taki może niemiecki w cudzysłowie twór, który można znaleźć chociażby w Görlitz, można znaleźć w Nadrenii Westfalii, bo tam przecież ci no, dolnośląscy niemieccy przedwojenni mieszkańcy byli wysiedleni i tam pozostawili dalej już tą tradycję, która dziś nadal funkcjonuje, ma swoją ciągłość. Warto tą kuchnię odkrywać. Są oczywiście rekonstruktorzy tych smaków, specjaliści od kuchni przedwojennej. Zapraszam wszystkich. Także odwiedzajcie miasta dolnośląskie, bo sporo się tutaj dzieje. Trzeba pamiętać, że kuchnia to nie tylko potrawa, ale także kultura stołu, a więc mamy i ceramikę bolesławiecką, czy tak powiem te manufaktury tu z Sudetów. To podnosiło zawsze rangę potrawy, więc warto poznawać te arkana kuchni, te tradycje, odwiedzać i zamki, tak, te przestrzenie dawnych kuchni zamkowych. No notabene jest taki zamek też w Górach Kaczawskich w Lipie, ruiny zamku, gdzie zachowało się pomieszczenie średniowiecznej kuchni, nakryte taką piramidką, takim ciekawą konstrukcją dachu. Więc mamy również właśnie te kuchnie zamkowe. Cóż, mamy te tradycje, myślę, że rozsiane po wielu miejscach krainy nadodrzańskiej, także spędzajcie Państwo czas wolny od gór po stawy milickie, do czego bardzo serdecznie namawiam.
1: A do odkrywania szlaku kulinarnego zapraszaliśmy dzisiaj z naszym gościem dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, a także i rekonstruktor smaków Dolnego Śląska. Opowiadał nam dziś o tym, jak smakuje Dolny Śląsk. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję za uwagę.
1: A my wyruszamy właśnie w kulinarną podróż na antenie Radia Rodzina.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zenon Faszczuk, Młyn Jordanów Śląski.
2: Z czego słynie Młyn w Jordanowie?
1: Przede wszystkim z dobrej mąki. Jestem czwartym pokoleniem młynarzy w naszej rodzinie, które kultywuje ten fach. No i tak jak każdy zawód ma swoje tajemnice, tak przypuszczam i ten też się posiada. No i w związku z tym pewne właśnie tajniki tego fachu są przekazywane pokolenie na pokolenie. I sądzę, że stąd produkujemy mąkę. Mąkę ze zbóż różnych. Akurat w naszym młynie przemielamy pszenicę, żyto, orkisz. Wcześniej jeszcze robiliśmy próby z gryką, z owsem. Jednak w tej chwili bazujemy tylko na tych trzech, czyli pszenica, żyto i orkisz.
2: Od czego się to zaczęło?
1: Tereny, na których aktualnie mieszkamy, czyli Dolny Śląsk, były w posiadaniu niemieckim przed wojną. Moja rodzina akurat wywodzi się z Kresów Wschodnich, okolice Lwowa, Stanisławowa, gdzie właśnie też mój dziadek prowadził młyn. Zresztą ze strony mojej babci też rodzina zajmowała się tą profesją. No i tak to się zaczęło. Po przyjeździe już po wojnie, w okresie repatriacji, mój dziadek też chciał kultywować swoją profesję, w związku z tym szukał jakiegoś młyna. Pierwotnie nie osiadł tutaj w Jordanowie. To była Piława Dolna, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracował w swoim młynie. Natomiast miał czterech synów, z których trzech też poszło w jego ślady, a jeden został piekarzem. No i mój tato, akurat, który też został młynarzem, kończył technikum młynarskie we Wrocławiu na Wyspie Słodowej, w którym jednym między innymi z wykładowców był hrabia Dzieduszycki. No i po ukończeniu tej szkoły podjął pracę. Najpierw tutaj jako pracownik, bo ten młyn był w rękach gminnej spółdzielni. W 92 czy 93 roku gminna spółdzielnia wystawiła go na sprzedaż. No i w ten sposób stał się naszą własnością. Jestem młynarzem. Że moja w zasadzie taka ścieżka zawodowa przebiegała troszeczkę na początku z dala od tego zawodu, ponieważ w 89 roku skończyłem studia na Akademii Rolniczej, mechanizację rolnictwa. W 89 roku nastąpiła przemiana gospodarcza w naszym kraju i w zasadzie nie wiadomo było, co ze sobą zrobić, dlatego że większość zakładów padała, no wiadomo, z czym to się wiązało. A w związku z tym, że akurat w tym czasie mój tato zachorował. To był splot wielu wydarzeń. To, że ja zostałem tutaj właśnie i prowadzę ten młyn w tej chwili. I zdecydowałem się, że po prostu ten młyn kupimy. No i tak to się stało. Pracuję do tej pory, jestem zadowolony i sądzę, że też zadowoleni są nasi klienci, ponieważ jest coraz większe zainteresowanie. W tej chwili czas jest w zasadzie jest dosyć sprzyjający dla tych małych zakładów, ponieważ my nie jesteśmy w stanie konkurować, wiadomo, z przyczyn oczywistych, z dużymi zakładami zbożowymi, których zdolności przemiałowe są o wiele większe od naszych, ale idziemy taką ścieżką równoległą i raczej idziemy w stronę właśnie produkcji ekologicznej, takiej niszowej. Stąd też właśnie między innymi przemiał orkiszu i w planie mamy jeszcze innych troszeczkę zbóż, takich pradawnych. Istotą naszej pracy, która wyróżnia nas od właśnie tych dużych zakładów, jest to, że my bazujemy tylko i wyłącznie na dobrym produkcie wyjściowym, czyli na odpowiednio wyselekcjonowanym zbożu. W tym momencie unikamy stosowania tak zwanej standaryzacji, która wszechobecnie jest stosowana właśnie w tych dużych zakładach. W związku z tym nie dodajemy do mąki żadnego rodzaju polepszaczy, enzymów, które wpływają na właściwości tego produktu finalnego. Poza tym, tak jak wspomniałem, zajmujemy się produkcją, przemiałem orkiszu. Orkisz pochodzi z rodziny tych pierwotnych odmian zbóż, do których należy między innymi też i płaskórka, i samopsza, jeszcze kilka innych odmian. I te zboża są głównie uprawiane przez gospodarstwa ekologiczne. Certyfikowane, także mamy tutaj pewność, że te zboża są wolne od wszelkiego rodzaju nawozów, oprysków. W związku z tym cieszą się coraz większym uznaniem wśród klientów.
2: Zdobyliście jakieś certyfikaty?
1: Tak, my tutaj na miejscu prowadzimy też taką małą piekarenkę i w kilka lat temu pieczemy chleb żytni na zakwasie. Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, w którym właśnie zajęliśmy pierwsze miejsce i główną nagrodą była tak zwana perła w tymże konkursie. Tą nagrodę otrzymywaliśmy wtedy w Międzynarodowych Targach Poznańskich z rąk ministra rolnictwa. Także uważam, że to jest to naszą chlubą.
2: To gratulujemy, przejdziemy się teraz po młynie.
1: Zrobimy sobie teraz małą wycieczkę właśnie po młynie, gdzie postaram się uchylić rąbka technologii produkcji mąki. znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu, takim typowo sprzedażowym. Tutaj obsługujemy klientów detalicznych, znajdują się różnego rodzaju mąki. Taka najbardziej popularna to jest mąka pszenna typ 550, następnie typ 750, to jest taka mąka typowo chlebowa, później mąki żytnie, czyli typ 720 i 2000 razowa. Mamy jeszcze w ofercie właśnie mąkę orkiszową, kaszę gryczaną, ekologiczną, niepaloną, płatki owsiane, pestki dyni, kaszę jaglaną, kaszę jęczmienną. I to jest w zasadzie na tą chwilę nasz cały asortyment. Zamierzamy go powiększyć jeszcze o niektóre też produkty, które są w zainteresowaniu naszych klientów.
2: Czy tam chleb żytni na zakwasie, bez drożdży, własny wypiek?
1: O właśnie, mamy ten nasz chleb osławiony. Ten chleb się cieszy dużym zainteresowaniem z tego względu, że jest to chleb o niskim indeksie glikemicznym. Wiadomo, że cukrzyca w tej chwili jest plagą cywilizacyjną naszego społeczeństwa. W związku z tym też chcieliśmy wyjść w jakimś stopniu naprzeciw temu wszystkiemu i właśnie stworzyliśmy ten chlebek, który też cieszy się właśnie dużym zainteresowaniem. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się właśnie ta mąka orkiszowa, ze względów stricte zdrowotnych. Następnie też mąka podstawowa, która używana jest.
2: 5 kilo mogę podnieść? Ciężkie.
1: Tak, no nie jest to w zasadzie dużo, bo większość klientów kupuje większe ilości, ale do użytku domowego jest to w zasadzie chyba optymalna taka ilość.
3: Beata Feszczuk. Na terenie naszego młyna działa również jeszcze jedna piekarnia Bernini, prowadzona przez naszego syna. Dwa razy w tygodniu jest pieczony chleb na zakwasie, na maślance. Wspaniałe pieczywo. Jest to długo fermentowane ciasto i wyłącznie na zakwasie, bez żadnych dodatków. Naprawdę jest wyborne. Serdecznie polecam.
2: To jakieś maszyny jeszcze z czasów niemieckich, rozumiem.
1: Maszyny, które pamiętają w zasadzie czasy przełomu wieku XIX i XX. Początek XX wieku był bardzo takim burzliwym okresem, jeżeli chodzi o rozwój właśnie techniczny tutaj na terenach właśnie Dolnego Śląska. Powstało wtedy mnóstwo takich zakładów. Między innymi młynarstwo było takim bardzo rozwiniętym kierunkiem na tych terenach. Dokładnej daty powstania naszego młyna nie znamy, ale przypuszczam, że po wyposażeniu, bo większość maszyn pochodzi z tamtego okresu, były to lata 20. XX stulecia.
2: Tutaj tak, zboże ląduje?
1: Zasada działania polega na tym.
2: A super sprawnie to działa jeszcze.
1: Że są zasadniczymi elementami, które pracują w tych mlewnikach, są walce żeliwne, których powierzchnia jest ponacinana w takie roweczki. W zależności od momentu produkcji, te roweczki są albo grubsze, albo bardziej delikatne. I te walce obracają się w czasie pracy w przeciwnym kierunku i z różną szybkością. W związku z tym to zboże, które wpada między te walce, jest rozcierane i rozdrabniane. Mamy tych maszyn tutaj trzy, to są podwójne maszyny, w związku z tym one są symetrycznie przedzielone i z jednej strony jest jedna para walców, z drugiej strony jest druga para walców. To jest automatyczny proces mielenia. W związku z tym zboże wpada na tamtą pierwszą maszynę, jest wstępnie przemielane, później to mlewo jest transportowane na najwyższy poziom do maszyn, które zajmują się rozsortowywaniem tego produktu i grubsze frakcje trafiają do następnego przemiału, czyli do drugiego mlewnika, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, do całkowitego wymielenia. W międzyczasie oczywiście te maszyny odsiewające rozsortowują to wszystko i oddzielana jest na bieżąco mąka i grubsze frakcje, czyli otręby i te frakcje, które są kierowane do dalszego przemiału.
2: Gdzie możemy zobaczyć ten ostateczny produkt?
1: To jest właśnie już końcowa maszyna, która akurat tutaj zajmuje się tym ostatecznym wymielaniem. Tak jak widać, też są to właśnie te walce, o których wstępnie wspominałem. One już są ponacinane troszeczkę drobniej, w związku z tym, że grubość tego produktu, który wpada na te walce, jest już o wiele mniejsza i ona musi być jeszcze rozdrobniona.
2: Faktycznie smakuje jak mąka.
1: Powinna. Tak, a tutaj jest taki nasz patron w postaci właśnie tej sowy, która czuwa nad tym całym procesem, żeby wszystko było ok.
2: Dlaczego jesteście tacy unikatowi?
1: No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że raczej nasi klienci powinni odpowiedzieć na to pytanie, którzy do nas trafiają. A to, że przez to trafiają, no to świadczy o tym, że jesteśmy chyba wyjątkowi na tym rynku. No staramy się utrzymywać jakość, oczywiście. Sądzę, że to też jest takim naszym wyróżnikiem w tym całym naszym współczesnym świecie. Jest to doceniane, bo pojawiają się cały czas nowe twarze. Cieszy nas to bardzo. Zresztą ze strony naszych klientów też mamy dowody uznania. Są zadowoleni i kierują do nas właśnie też słowa pochwały. Cieszą się, że jesteśmy. No to daje dużo satysfakcji.
4: Czy smakuje ci ten chleb?
5: Bardzo, jest smaczny. Jem go codziennie. Przychodzę często do młyna i kupuję ten chlebuś. Jest bardzo dobry i polecam, kto jeszcze nie próbował, żeby spróbował ten chlebek, bo jest naprawdę smaczny.
4: Czy przychodzi pan, odwiedza pan młyn Feszczuka?
6: Tak, oczywiście jestem tam dosyć regularnie. Najczęściej kupuję tam mąkę, ponieważ już od dłuższego czasu sam piekę chleb i rzeczywiście mogę zauważyć różnicę między tą mąką kupowaną właśnie w młynie, a tą kupowaną w sklepach. Jest przeogromna różnica.
4: Jak pani ocenia jakość produktów z młynu Feszczuka?
2: Chleb, który kupowaliśmy, jest bardzo dobry. Czuje się różnicę między takim chlebem, który kupujemy u nas, w smaku, w wilgotności i trzyma się o wiele dłużej niż tu chleb kupiony w innej jakiejś piekarni czy w sklepie. Na pewno jest smaczniejszy, jest zdrowszy. Chleb z ziarnami czy na zakwasie. Zawsze jak mamy tylko sposobność, to kupujemy chleba trochę więcej, zamrażamy go, wyciągamy jak skończy się, ponieważ nawet po zamrożeniu, po wyciągnięciu z zamrażarki jest bardzo dobry, bardzo smaczny. Polecam.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
7: Radio Rodzina?
8: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ukryta wśród gór, tuż przy szlaku, czeka na nas kulinarna opowieść w dzikim wodospadzie w restauracji, o której opowie Igor Plis, szef kuchni. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Pora przedobiadowa, czy już wszystko przygotowane?
2: No właśnie, szykujemy się tutaj od rana do popołudniowego serwisu i szykujemy, robimy produkcję, sprawdzamy, czego nie mamy, co jeszcze trzeba zrobić, ewentualnie dorobić i będziemy gotowi.
1: Jaki dzisiejszy specjał pan przygotowuje?
2: Dziś robimy pierożki z rakami.
1: Wow, co to jest takiego? Proszę mi powiedzieć, bo ja trochę mało wiem o takich przysmakach.
2: Zainspirowało mnie do tego, kiedyś tutaj w takiej dawnej książce czytałem, że było dużo hodowli raków właśnie w Karkonoszach, przez to, że mieliśmy bardzo czystą wodę na tych terenach. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby wrócić do tej tradycji, ponieważ już nie ma restauracji, gdzie można zjeść raki, a jeżeli są, to już w takich odległych zakątkach naszego kraju, gdzie jeszcze ktoś o tym pamięta. No i pomyślałem o tym, że moglibyśmy zrobić coś takiego i zamknąć smak raka w delikatnym pierożku z bulionem rybnym.
1: Jak to smakuje? Proszę nam zobrazować, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić i poczuć na językach.
2: No, raki, które tutaj przygotowujemy, są bardzo słodkie. Oczywiście dodajemy do nich czosnek, pietruszkę, trochę kolendry, troszkę parmezanu, żeby wydobyć ten smak umami, który się znajduje w tych daniach. Do tego jest bulion z pieczonych ryb, delikatnie zredukowany z białym winem i to tworzy taką zgrabną całość. Słodki rak, delikatne ciasto pierożków i delikatnie słony bulion rybny.
1: Oto wszyscy poczuliśmy się teraz bardzo, bardzo głodni. To, co was odróżnia jako dziki wodospad w Karpaczu, to, że inspirujecie się tradycjami lokalnymi, ale tymi dawnymi.
2: Tak, staramy się tutaj bazować na dawnych recepturach. Jest kilku autorów i kilka książek, które już można dostać o dawnej kuchni Karkonoszy. Co prawda kuchnia tutaj jest pomieszana, bo jak wiemy, tutaj nie było rdzennych Polaków, tylko tu są wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, są napływowi. No ale gdzieś tam te w połączeniu z Czechami te receptury tutaj są wydobyte, stare receptury Karkonoszy, które bazują właśnie też na rybach, warzywach, grzybach. I tak się staramy prowadzić naszą kuchnię tutaj w dzikim wodospadzie.
1: A jaka jest ta karkonoska kuchnia? Jakby pan mógł ją tak scharakteryzować, z czego się składa? Które składniki dominują?
2: Głównie dominują grzyby, ziemniaki, kapusta, takie najprostsze warzywa i produkty, które kiedyś jedli tacy biedniejsi ludzie. Mało jadło się w Karkonoszach mięsa, ale gdzieś tam ta jagnięcina, delikatnie wieprzowina, wołowina, ale głównie były to warzywa i ryby z górskich potoków.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, czy ten pstrąg słynny z Karpacza także u was występuje?
2: Tak, pstrąg oczywiście jest tutaj u nas, nie mogłoby zabraknąć pstrąga w naszej karcie. Jest tutaj też to danie lokalne, też są hodowle pstrąga teraz na tą chwilę. Tutaj w okolicach Karpacza i Jeleniej Góry, także na tym bazujemy i staramy się go przyrządzić w jak najlepszy sposób.
1: Czyli w jaki? Czosnek, cytryna?
2: Pstrąga filetujemy, żeby było jak najmniej ości, bo teraz goście nie lubią już grzebać się w tym całym...
1: Wybredni są.
2: Są wybredni, potrzebują czystego mięska, ale gdzieś tam staramy się to przygotować w taki sposób. Smażymy, wykańczamy masłem, cytryną, tymiankiem. Do tego delikatna salsa verde z lokalnych ziół, kaparów i myślę, że to wystarczy, żeby ryba była smaczna.
1: Czy to jest pstrąg z rzeki Łomnicy?
2: Tak, to można powiedzieć, że z rzeki Łomnicy, ponieważ hodowla jest zasilana wodą z rzeki Łomnicy i w tej wodzie właśnie czystej, górskiej ten pstrąg sobie dorasta i się wychowuje. Ona jest bardzo zimna, przez to mięso jest bardzo zwarte, takie właśnie mięsiste. One są bardzo dobrze umięśnione, te ryby, i przez to też smakują naszym gościom.
1: Ale szef kuchni nie łowi, tylko mu przyniosą tą rybę, tak?
2: Tak, przyniosłem. Szef kuchni jest za delikatny, żeby łowić, zabijać i robić krzywdę zwierzątkom.
1: Ale może smacznie przyrządzić. Czy jeszcze jakieś inne ryby macie? Przepraszam, ja bardzo lubię ryby, stąd moje pytanie, bo widziałam w różnych restauracjach, na przykład dorsza czy halibuta, a to wydają się jednak takie ryby, które absolutnie nie pochodzą stąd, bo są raczej nadmorskimi.
2: Tak, są nadmorskimi i to jeszcze nawet nad nasze polskie morze przyjeżdżają z zagranicy mrożone, także ciężko trafić świeżą rybę. Też długo mieszkałem nad polskim morzem i tam uczyłem się naszego fachu gastronomicznego i głównie ryby, są sezony na połowy ryb i przez to nie ma świeżych ryb latem w Polsce, bo wtedy jest zakaz połowu, a przez to, że zagraniczne firmy wyławiają całą szprotkę z Bałtyku, to nasze dorsze są po prostu mikroskopijnych rozmiarów i nie nadają się nawet do gotowania.
1: Zatem korzystacie z lokalnych produktów?
2: Tak, staramy się tutaj jak najbardziej korzystać z lokalnych produktów. Tu jest pan, który hoduje zioła. Tutaj niedaleko nas właśnie hodowle ryb, mięso też mamy od lokalnych producentów, no i warzywa tak samo. No jest teraz tyle i jest na to taka moda, że możemy śmiało sobie pozwolić na to.
1: Dla kogo jest przeznaczona wasza kuchnia?
2: Dla gości, którzy cenią sobie smak. Kuchnia jest bardzo prosta, lecz z nowoczesnymi wariacjami. Staramy się łączyć kuchnię polską właśnie z nowoczesnymi technikami, ale ma być to proste i bardzo smaczne przede wszystkim.
1: Gdzie pan uczył się swojego fachu, przyrządzania takich lokalnych potraw?
2: Z tą lokalnością to akurat tutaj muszę sobie radzić sam, bo całe życie uczyłem się praktycznie gotować w Trójmieście.
1: Ale, o czym już pan wspominał?
2: Tak, ale tam te właśnie nowoczesne techniki, klasyczne techniki kuchni polskiej, francuskiej, tam posiadłem tą wiedzę i teraz mogę ją śmiało wykorzystać tutaj w lokalnej kuchni, gdzieś przemycać te smaki.
1: Proszę powiedzieć, czy tu trzeba korzystać z jakichś specjalnych naczyń, z narzędzi? Musi mieć szef kuchni, by sporządzić, przygotować takie potrawy, no dosyć nietypowe.
2: Staramy się tak robić, że gdzieś tam to mięso już nie pieczemy w piecu konwekcyjnym z sondą, tak jak to robią różne restauracje, tylko staramy się gdzieś tam to zrobić w glinianym naczyniu, tak żeby to było jednak lokalnie, żeby ten smak był tak powtarzalny jak kiedyś u naszych babci, dziadków i no, żeby to smakowało po prostu.
1: Pana ulubiony przysmak albo potrawa? Może serwowana tutaj właśnie w restauracji Dziki Wodospad?
2: Takie jedno z moich ulubionych dań to jest chałka z kaszanką, gdzie mamy tostowaną chałkę właśnie na maśle, takim polskim wiejskim i na to jest przesmażona kaszanka, taki luźny sos z kaszanki, do tego pikle, lokalne zioła i to po prostu smakuje obłędnie. Ta słodycz chałki, która łączy się z kaszanką, to jest to, co lubię bardzo. Jest bardzo polsko i lokalnie.
1: Wasze menu jest bardzo zróżnicowane. Mamy przystawki, zupy, sałaty, dania także dla osób, które jednak nie jedzą mięsa, wegetarian także posiadacie.
2: Tak, posiadamy. Tutaj akurat w menu mamy jedno z dań wegetariańskich. To są takie kluseczki, można powiedzieć gnioki bądź kopytka w sosie dyniowym. Do tego jest espuma, czyli taki nowoczesny rodzaj przenoszenia smaku. Espuma z sera łomnickiego, tutaj lokalnego sera, która wprowadza też tą kremowość i ten posmak owczego sera właśnie, który idealnie pasuje do dyni.
1: Jestem taka ciekawa, bo ja często przemierzam szlaki górskie i wie pan, czasami idziemy na pusty żołądek, mamy prowiant w plecaku, bo to różne są trasy. Natomiast co pan by polecił przed zdobyciem na przykład Śnieżki?
2: Przed zdobyciem Śnieżki to przede wszystkim miesięczny trening przed, żeby zdobyć trochę formy i wytrzymałości takich mięśni, ale tutaj idealnym daniem myślę, że byłoby Śląskie Niebo, które tutaj jest u nas w karcie. To jest lokalne danie z Dolnego Śląska. Wolno pieczony boczek z sosem na bazie suszonych owoców, też boczku wędzonego, czerwonego wina i to wszystko po prostu łączy się w jedną całość. I myślę, że bardzo sycące i wzmacniające danie przed zdobyciem Śnieżki.
1: A po zdobyciu szczytu naszej królowej karkonoszy, co by pan polecił, kiedy jesteśmy już tacy obolali, zmęczeni i naprawdę nie mamy już sił, by pójść do miasta?
2: To po zdobyciu Śnieżki proponowałbym coś słodkiego, żeby tutaj już sobie zadowolić tą tą mękę, którą się przeszło, wchodząc na Śnieżkę, więc mamy tutaj takie kluski, kantoraki, to są takie knedle dolnośląskie, właśnie karkonoskie ze śliwką i my je podajemy akurat z sosem angielskim, no tak trochę nowocześnie i trochę po staremu, także to jest bardzo pyszne danie, ta śliwka idealnie łączy się z sosem angielskim.
1: Jako Radio Rodzina koniecznie muszę zapytać o dzieci, co im serwujecie?
2: No dzieci niestety musieliśmy tutaj troszkę też ulec trendom, które...
1: Bo często nie są głodni, a okazuje się, że to jedno z waszych dań.
2: Tak, danie dla dzieci tutaj nazywa się nie jestem głodny lub obojętnie, albo może być. Takie mamy nazwy dań dla dzieci. Jednym z tych dań są kluski leniwe, czy pierogi. To są takie... kluseczki na bazie twarogu i ziemniaków, które tutaj właśnie serwujemy naszym maluchom. One są słodziutkie, z sosem żurawinowym, także to u nas dzieci lubią najbardziej.
1: To proszę podać jakiś taki krótki przepis na pyszne danie lokalne, karkonoskie. Zapisujemy, bierzemy długopisy w ręce i...
2: To może zdradzimy przepis na nasze pierożki z rakami, o których już wspominaliśmy, bo one są tutaj hitem w naszej restauracji. Także tak, należy kupić raki. Gdzie to zostawiam Państwu, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale raki parzymy, obieramy, później smażymy szybciutko z szalotką, czosnkiem, studzimy, dodajemy natkę pietruszki, troszkę może ricotty, żeby to wszystko związać, parmezanu. Już mamy gotowy farsz, a ciasto na pierogi to można zadzwonić do babci i użyć klasycznego przepisu na ciasto pierogowe od babci.
1: A jeśli dania, które przed chwilą Państwu przedstawiliśmy, przypadły do gustu, to zapraszamy do restauracji Dziki Wodospad, który znajduje się...
2: w Karpaczu na ulicy Olimpijskiej 12, tuż przy szlakach na wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego, także wszystkich, którzy idą w góry i którzy wracają z gór i są wyczerpani, zapraszamy do nas na pyszne jedzonko. Od 12 do 21 codziennie.
1: A zapraszał Igor Plis, szef kuchni Dziki Wodospad, restauracji w Karpaczu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w miejscu, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każdy talerz opowiada historię naszego miasta. Tak możemy przeczytać o restauracji wrocławskiej, a ze mną jest współwłaściciel, pan Jacek Boniecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Myśląc o Dolnym Śląsku, to co Panu przychodzi na myśl?
2: Mi na myśl przychodzi śląskie niebo, które jest tradycyjną potrawą z Dolnego Śląska, z Wrocławia. U nas jest podawane z kluską wrocławską, na pewno hekele, wersja dolnośląska. Różni się od śląskiej tym, że w wersji śląskiej w tej siekance ze śledzia, w naszej wersji jest jeszcze boczek. Mamy tutaj bigus wrocławski, według mojej wiedzy nawet pierogi ruskie się wywodzą z Dolnego Śląska, bo po raz pierwszy nazwa pierogi ruskie pojawiła się na targu w Chrząstawie, gdzie były zaraz po wojnie sprzedawane przez repatriantów ze wschodu. Dlaczego ruskie? No bo oni mówili z ruskim akcentem. Także tutaj tych historii o kuchni Dolnego Śląska jest wiele, ale wydaje mi się, że taką najważniejszą to jest właśnie to śląskie niebo, czyli tu mamy schab i boczek duszony w suszonych owocach. I do tego jest podana kluska wrocławska, która ma w sobie grzankę w środku, czyli mamy ziemniaczki, mąkę pszenną i grzankę. Na część tej kluski jest brama kluskowa na Ostrowie Tumskim, jest zegar kluskowy, do tego są oczywiście legendy i historie.
1: To jak już Państwa kubki smakowe oszalały początkiem rozmowy, to zacznijmy od historii. Skąd narodził się pomysł, aby właśnie historię miasta, historię Dolnego Śląska opowiadać przez kuchnię?
2: Myśmy się z żoną swego czasu zainspirowali krótkim pobytem na Malcie i tam w każdej restauracji była podawana kuchnia maltańska, były wina maltańskie, nawet pizza była po maltańsku, więc w związku, że jak będziemy otwierać restaurację, to będziemy promować kuchnię Dolnego Śląska, kuchnię wrocławską. W naszej restauracji podajemy wina z Dolnego Śląska, mamy piwo regionalne, mamy te dania takie podstawowe, to jak już wymieniałem, hekele, śląskie niebo, bigos wrocławski, zupa z raków. Zupa z raków, przepis ma około 140 lat. Raki kiedyś były w Odrze. I w okresie międzywojennym młodszy kelner lub młodszy kucharz szedł u zbiegu tam, gdzie wchodziła rzeka Oława do Odry i kupował raki, które potem gościły na wrocławskich stołach.
1: Czym według Pana wyróżnia się ta kuchnia Dolnego Śląska na tle innych polskich regionów?
2: Kuchnia Dolnego Śląska, kuchnia Wrocławia się wyróżnia tym, że jest słodka. Słodkość tej kuchni wynika z tego, że przynajmniej Wrocław przed wojną, w okresie międzywojennym był dwa razy mniejszy jak dzisiaj. Miał tyle mieszkańców, co dzisiaj, a nawet i więcej. Było duszno i gorąco, co mamy latem, a cukier daje energię. Więc ta kuchnia była nie tyle kuchnią, można powiedzieć, nie niemiecką, było kuchnią uwarunkowanie geograficzne. To była kuchnia stricte wrocławska. Takie dania jak właśnie te śląskie niebo, które jest słodkie, czy bigos wrocławski, gdzie mamy trzy rodzaje mięs, jabłko, rodzynki, czerwone wino, też ta słodycz jest. To wyróżniało tą kuchnię i duża ilość cynamonu. To taka anegdota, nawet fakt historyczny, nie anegdota. W Holandii czy w Anglii, jak sprzedawano cynamon, to w XX wieku, w XIX wieku były dwie miary cynamonu. Londyńska i wrocławska.
1: A cynamon dlaczego do kuchni dodawano?
2: No cynamon dla aromatu i jeżeli mamy to, mamy bigos wrocławski, gdzie mamy jabłko, rodzynki i pomyślmy sobie, na końcu dodajemy cynamon, on był naprawdę, on był wszędzie, dodawany, stąd całym Dolnym Śląsku, bo w Legnicy podawano takie ciasto, tak nazwijmy, z taką kruszonką, ona też musiała być cynamonowa. Cesarz Wilhelm uwielbiał z tego ciasta tylko tą posypkę wyjadać.
1: Porozmawiajmy o tych daniach, które można u Państwa skosztować. Które danie najczęściej jest wybierane?
2: Śląskie niebo, mimo że to jest danie, które powinno być podawane w okresie świątecznym. U nas zostało z nami cały rok, ponieważ mamy całe wycieczki, które chcą tego dania spróbować. My je podajemy w sposób tradycyjny, czyli mamy ten schab i boczek duszony w owocach, mamy te kluski wrocławskie, jest piękny sos do tego, także to danie jest, oczywiście ono jest lekko słodkawe, nie każdy to toleruje, lubimy Polacy, lubimy rzeczy kwaśne, ale to danie warto spróbować, warto poczuć smak Wrocławia.
1: A czy jest tak, że przychodzi sobie klient, je to danie i mówi, och, tak właśnie smakowało w moim domu?
2: Tak, ci goście najczęściej są albo rodzice pochodzili z Niemiec i oni teraz tutaj przyjeżdżają, bo naprawdę kluska wrocławska jest do tej pory podawana na Bawarii jako Breslauer Klose. I też rzeczywiście te smaki ludzi ze Śląska, głównie ludzie ze Śląska pamiętają, że mama podawała na przykład coś takiego jak Śląskie Niebo, podawała te hekele czy te kluski wrocławskie. Mnóstwo ludzi ze Śląska, którzy tam mieszkają od pokoleń.
1: Kolejne danie?
2: Według mnie to Śląskie Niebo, jak już nie, no to hekele. Hekele to jest taki tatar ze śledzia podawany z boczkiem. My dodatkowo, nie wiem jak to było kiedyś, ale tego śledzia moczymy w cytrusach, więc wtedy limonka, pomarańcze i cytryna zabierają ten taki nieprzyjemny zapach ze śledzia. To jest, my to dla zrównoważenia smaku podajemy z kiszoną kapustą czerwoną od Schneiderów, także cały czas obracamy się wokół tego Dolnego Śląska.
1: Dobry tatar czym się wyróżnia?
2: Generalnie dobry tatar jest tak zrobiony, jak go nie trzeba przeprawiać. Jeżeli wymieszamy te wszystkie składniki, które są na talerzu i nie trzeba go przeprawiać, no to wtedy on jest ok. Jeżeli mu zaczynamy przeprawiać, dodawać rzeczy, które mordują smak, no to wtedy to już nie.
1: Wspomniał pan o bigosie. Bigos to jest klasyka polskiej kuchni.
2: No tak, bigos staropolski jest to klasyka, ale tu mamy świeżą czerwoną kapustę. Tak jak mówiłem, 3 rodzaje mięs, jabłko, rodzynki i na końcu jest czerwone wino dla zbalansowania smaku. Jest to oczywiście z przypraw, tu są rodzynki, jest ten cynamon, który jest, przebija się, więc uważam, że to jest taki smak stąd, smak z Wrocławia, z okolic z Dolnego Śląska. Ja pochodzę z Lądka, więc takie rzeczy, jak wyczytałem, też były podawane w dawnych restauracjach w Lądku Zdroju.
1: Mówimy tutaj o przepisach na te dania, które były dawno temu. Jak wyglądał proces odtwarzania tych tradycyjnych potraw?
2: Tutaj współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, z autorem książki Kuchnia Dawnego Wrocławia, profesorem Sobelem. Profesor Sobel nam tutaj co jakiś czas jakieś rzeczy podrzuca, ale też gotuje. Ostatnio gotował tutaj karpia w sosie luterańskim. Polecam. Ja nie jestem miłośnikiem karpia, ale ten karp mnie po prostu urzekł i wydaje mi się, że w tym roku na święta będziemy go podawać tu w restauracji.
1: Sos luterański? Jaki to jest sos?
2: Sos luterański to jest ciemne piwo, piernik, wymieszane to razem z masełkiem karpia, dzwonek czy coś, dwa na masełku smażymy i później go w chwileczkę dusimy z tym sosem luterańskim. Naprawdę mega połączenie.
1: Łatwiej jest stworzyć nowe danie od zera, czy odtworzyć to takie starsze, tradycyjne?
2: I to jest trudne, bo najczęściej problem z nowymi daniami jest problem, jak trafić w gusta gości. My staramy się robić to, słuchać gości, bo gdyby ta restauracja była w moich gustach, no to na pewno byśmy coś innego podawali. Tu słuchamy ludzi, gości. Każde danie, które podajemy w restauracji, ja osobiście codziennie próbuję, żeby smak był powtarzalny. My staramy się słuchać gości.
1: Mamy hekele, mamy Śląskie Niebo, mamy bigos wrocławski i co jeszcze możemy skosztować?
2: Tą zupę z raków bym polecał, naprawdę to jest zupa z raków, gdzie na dole jest pokruszone pieczywo pszenne jarzowe, czyli zero waste, było grubo przed wojną, czyli zostaje nam, chlebek i go dajemy. Sam bulion podbijamy żółtkiem i do tego jest ten bulion, jest gotowany na szyjkach rakowych i naprawdę zupa jest przepyszna. Przepis mam według profesora Sobela, ma około 140 lat.
1: Skąd te raki?
2: Raki teoretycznie powinny być z Odry. My kupujemy oczywiście w hurtowni, ale przed wojną raki były w Odrze i mówię, tak jak mówiłem, młodszy kucharz czy kelner chodzili, kupowali raki, potem które pojawiały się w daniach.
1: Jak pan się zagłębiał w tą kuchnię Dolnego Śląska, to coś się pan takiego odkrył, co pana zaskoczyło, zdziwiło?
2: Tak, znaczy ta słodkość, że te potrawy są słodkie, to mnie zdziwiło, bo my mamy jeszcze u siebie też nalewki. Najsłynniejszą nalewką jest Breslauer Kümmel, czyli wrocławska kminkówka i tu trzeba wiedzieć, że pierwsze zapiski receptury mają 300 lat prawie, są z 1762 roku i naprawdę ona też jest na słodko, czyli ten cukier dookoła, gdzie ja niczego nie słodzę, mnie zaskoczył, bo on jest wszechobecny.
1: Przechadzając się po menu, ja bym podpytała o schabowego, klasyka klasyków.
2: Tak, strona schabowa jest klasykiem we wszystkim. Kiedyś jak planowaliśmy otworzyć restaurację, robiłem to wtedy z córką i córka mnie się pyta, tato, a co byś tam od siebie do tego menu dał? Ja mówię, no schabowego. I tato, ale w rynku schabowy, no i to jest dzisiaj król wszystkiego. On jest naprawdę smażony na smalcu, tak jak kiedyś. Staramy się, żeby to było taki smak, jak kiedyś babcia podawała schabowego.
1: I z czym podajecie tego schabowego?
2: Schabowego podajemy na 4 sposoby. Podajemy go normalnie z ziemniaczkami, podajemy go z ziemniaczkami, z pieczarkami, podajemy go z bigosem właśnie wrocławskim i kluskami wrocławskimi i z bigosem staropolskim. I goście naprawdę wtedy mają na takim daniu przegląd, czyli kuchnię polską, kuchnię przy bigosie wrocławskim, kuchnię wrocławską. Jest to danie bigos, schabowy z bigosem wrocławskim, jest to jedno z najpopularniejszych dań u nas.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podpytam o tę recepturę dobrego schabowego. Ja wiem, że tutaj pan mi nie zdradzi pewnie, ale gdzie tkwi przepis, gdzie tkwi sukces tego schabowego, który jest po prostu mua?
2: Sukces tkwi w mięsie, to jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą jest na pewno my moczymy go w mleku. Moczymy go w mleku. Ostatnio dowiedziałem się, że jeszcze można go moczyć na noc w mleku i w cebuli. Będziemy też tego próbować, ale samo moczenie w mleku powoduje, że on jest taki soczysty, nie jest taki suchy i tutaj na pewno panierka, przyprawy. Ostatnio żeśmy zakupili specjalną prasę do kotletów, bo sprzedając tyle kotletów co my, no jeden kucharz nic innego nie robił, tylko klepał kotlety.
1: Musiał sobie dobrze wyćwiczyć ręce.
2: No dokładnie, ale to jest, jakby ktoś sobie wyobraził, z tym młotkiem trzeba stać, z tym tłuczkiem trzeba stać 8 godzin, no to nie.
1: Kolejne propozycje?
2: Na pewno zapraszam na roladę tradycyjną. Mamy roladę, gdzie mamy mięsko górną zrazową, pięknie rozbitą. W środku jest boczek, w środku jest musztarda, cebulka. Tak jak kiedyś. I to jak zawinięte z sosem pieczeniowym, no powoduje, plus nasze kluski wrocławskie, gdzie ta grzanka w środku idealnie chłonie ten sos. Po prostu ślinka cieknie.
1: Te dania są takie tłuste, ciężkie.
2: Tak, no trzeba sobie wiedzieć, że ta kuchnia przedwojennego Wrocławia, kuchnia polska jest kuchnią ciężką i tutaj nie ma by miejsca, kiedyś nie było na dania wegetariańskie, lekkie. My oczywiście staramy się tak robić, żeby te dania nie były zbyt ciężkie, ale rozmiar naszych niektórych porcji powoduje to, że jak gość zjada zupę i drugie danie, to już deseru nie. A z deserów polecam unikatowe i nigdzie nie podawane pierożki czekoladowe. One mają w środku płynną belgijską czekoladę, czyli to jest takie połączenie kuchni przedwojennego Wrocławia, czyli ta słodkość plus to, co po wojnie, czyli te pierogi, więc tutaj te pierożki czekoladowe rozbijają bank.
1: Są takie pierogi, które znamy i w środku mają czekoladę.
2: W środku mają płynną belgijską czekoladę, najlepszą, jedną z najlepszych na świecie, więc takie, jakie znamy, w połączeniu z tą czekoladą robią robotę.
1: To mamy coś jeszcze dla miłośników ryb.
2: Tak, i mamy tutaj jakby dwa dania, mamy sandacza po polsku, polecam, mamy jesiotra z plackami z jarmużu i mamy łososia z makaronem 20-jajecznym, ale tu się skupmy na tym jesiotrze, jest to ryba, która jest podawana tylko do końca czerwca, dlatego że później ona ma okres ochronny i naprawdę polecam, mamy w Polsce największą hodowlę jesiotra w Europie, jest w Olsztynie, stamtąd ściągamy tego jesiotra, naprawdę polecam, jest to ryba, raczej nie ma jej w menu w restauracjach, bo to jest ryba dosyć droga, wykwintna, naprawdę podawana kiedyś na dworach królewskich. Na pewno sandacz po polsku, jest to sandacz duszony w warzywach, podawany z ziemniaczkami, jest to danie kompletne, nie trzeba tam żadnej surówki do tego dobierać. Sandacz oczywiście z polskich rzek i tak kupujemy, więc tutaj polecam, ja nie jestem miłośnikiem ryb, ale jeśli chodzi o te ryby, jak łosoś z makaronem 20-jajecznym, mógłbym jeść codziennie.
1: Czy są jeszcze jakieś takie zapomniane smaki Dolnego Śląska, które chcieliby państwo przywrócić?
2: Tak, ale tu cały czas z profesorem nad tym pracujemy. Kiedyś mieliśmy takie grzanki z serem, nazywały się Oczy Lucy. Były na część śpiewaczki operowej, podawane w hotelu Savoy, ale się nie przyjęły. Mieliśmy zupę piwną, też się nie przyjęła, ale mamy na przykład, w tej chwili podajemy zupę cebulową, która przyszła do Wrocławia wraz z bratem Napoleona Bonaparte i ona została, no bo on tutaj zdobywał twierdzę Wrocław, został tutaj na dłużej, więc część kuchni francuskiej przyszła do Wrocławia i mamy stąd zupę cebulową w wydaniu wrocławskim.
1: Tak, tutaj właśnie widać, że ta kuchnia cały czas żyje, cały czas jest odkrywana u was.
2: Dokładnie, teraz właśnie jesteśmy na etapie podmianki niektórych dań w menu, wprowadzania nowych dań, ale to jest kwestia, danie musi być perfekcyjne, dopracowane, jak już zrobimy w menu zdjęcia tego dania, to już tam nie ma możliwości interpretacji, bo jak ma na nasze menu, zabiera opisy dań i zdjęcia każdego dania, więc gość później chce takie danie, więc ono musi być perfekcyjne.
1: Macie testerów tych nowych dań? Jak to wygląda? jak chce się wprowadzić nowe danie do restauracji?
2: Dużo z żoną chodzimy po innych restauracjach i najważniejszym testerem tej restauracji jest moja żona i ja, więc uważamy, że jeżeli my już coś, a jesteśmy, można powiedzieć, w cudzysłowie wybredni, coś już nam smakuje, to gościom też będzie smakować.
1: Dolny Śląsk w ogóle jest takim regionem, gdzie jest wielokulturowy i ma wpływy różnych miast, różnych państw.
2: Tak, no tu jest elementy kuchni czeskiej, francuskiej, żydowskiej. Naprawdę to jest taki tygiel wszystkiego, to się nazywa popularnie multikulti, ale naprawdę ostatnio Dolny Śląsk odkrył wina. Jak otwierałem restaurację 11 lat temu, to były 4 czy tam 5 winnic, w tej chwili jest ponad 80. Więc jeżeli chodzi o wina z Dolnego Śląska, polecam, zachęcam, są wspaniałe. Ja podaję te wina gościom z całego świata i są zachwyceni, że Dolny Śląsk robi takie wina. Z ciekawostek, w tym roku Dolny Śląsk stara się o oznaczenie geograficzne, więc na mapie winiarskiej świata będziemy mieli taką, nazwijmy, własną apelację.
1: Możecie również się pochwalić wyróżnieniem Michelin.
2: Tak, zostaliśmy w zeszłym roku wyróżnieniem Michelin. Nie udało nam się tego utrzymać, ale pracujemy, żeby w 2027 roku znowu je utrzymać. To jest na pewno duża praca, ciężka praca. Gdzieś nam w tym roku inspektorzy, z tego co wiemy, chodzili między innymi w grudniu, a my w grudniu zamieniliśmy się z restauracji w miejsce wydawania posiłków, bo były kolejki ogromne przed lokalem i może czegoś nie upilnowaliśmy. Pracujemy nad tym, żeby tak to się nie powtórzyło.
1: Jakie słowa od gości? Bo wiadomo, jak jest klient najedzony, to właściciel jest szczęśliwy. Najbardziej państwo zapamiętali jakieś takie historie, które się tutaj przeplatały przez te 11 lat.
2: 11 lat. Można powiedzieć, mamy 3000 chyba 700 opinii. Średnią 4-6, więc na pewno staramy się o to powiedzieć. Najbardziej nas cieszą takie coś właśnie, jak ludzie piszą, że odkrywają smaki tutaj Wrocławia, bo mamy naszym logo, jest takie, jak nazwijmy, stylizowane serce na talerzu i zawsze przekazujemy gościom, że tak smakuje Wrocław, tak smakuje Dolny Śląsk na nasz region. Zawsze tłumaczymy, że naszym DNA jest Dolny Śląsk, ja jestem urodzony na Dolnym Śląsku, mieszkam, pracuję i tak dalej, ale zadowolenie gości, którzy, szczególnie gości z zagranicy, którzy są zachwyceni Wrocławiem i zachwyceni kuchnią, tymi smakami jest dla nas najważniejsze, bo wtedy my promujemy region, promujemy to wszystko, oni, te opinie idą w świat, więc wydaje mi się, że warto robić fajną kuchnię. Oczywiście to nie jest kuchnia oczywista, bo jak mamy wysyp pizzerii, wysyp kebabów, wysyp wszystkiego, a kuchni polskiej jest mało, ale my idziemy trochę pod prąd.
1: To jak już mówimy o pójściu, to przejdźmy się po restauracji. Na początek adres. Gdzie się mieścicie?
2: Szewska 59, Szewska lub Kurlarskiej. Zapraszamy.
1: Wchodzimy do restauracji i widzimy tutaj piękne przedwojenne wizerunki właśnie Wrocławia. Co tutaj się znajduje?
2: Tutaj są zdjęcia przedwojennego Wrocławia. Jest też nawet budynek, w którym się mieści restauracja. Oczywiście to zdjęcie jest z okresu międzywojennego, więc budynek stoi w niezmienionej formie, jest cały czas. To jest okno, które widzimy tutaj. Zdjęcie jest, wydaje mi się, z 1904-1905 roku. Też są inne ujęcia. Tu mamy Hotel Monopol, ulicę Świnicką, tutaj jarmark na rynku i tak dalej. Tu mamy też zbieg ulicy Świnickiej i Oławskiej. Tu mamy też znowu jeszcze starsze zdjęcie rynku. Wejść tutaj jest piwnica Świnicka. Tu są panie. Staramy się wyszukiwać w internecie zdjęcia starego Wrocławia i tu wieszać. Tu mieliśmy taką kiedyś kiełbasę, która miała 40 chyba 2 centymetry. Była na część tego, to jest tak dumny Henryk, i na część tego pana była zrobiona kiełbasa. Więc na dole mamy jeszcze dwa poziomy. Tutaj jak schodzimy, mamy potężne lodówki, gdzie mamy, tak jak mówiłem, wina z Dolnego Śląska i tu mamy wina białe. Staramy się w pełni mieć tutaj zaopatrzenie, żeby na tym win nie brakowało. Tam są wina czerwone, piwa. Jeszcze mamy tam jedną salę.
1: Tak, w podziemiach.
2: Tak jest, gdzie też trzymamy rozlane nasze nalewki w słojach. Średnio nalewka musi się macerować około 3 miesięcy, więc tu mamy taką salę, gdzie można podziwiać te nalewki, jak one czekają na swój czas i swoje miejsce, żeby to potem na stole, co podajemy, było idealne.
1: Widzimy tutaj też takie różnego rodzaju już wiekowe stoły, czy też radio.
2: Tak, ja jestem miłośnikiem starych rzeczy, tu mamy stary gramofon, mi się popsuł, stara maszyna do pisania. Ja jestem miłośnikiem tego, żona mówi, że jestem zbieraczem złomu, ale ja mam inne na temat zdanie, więc ile, jak mogę coś kupić, coś, co jeszcze, nie daj Boże, kojarzy się z Wrocławiem, no to już, Mariu, tu mamy zdjęcie Cybulskiego. Ja szukam historii, szukam dawnego Wrocławia i chętnie to później gdzieś eksponuję.
1: I w daniach pan szuka tego Dolnego Śląska, tego dawnego Wrocławia, ale również w rzeczach, które wiesza pan i stawia w swojej restauracji.
2: Dokładnie tak, bo wydaje mi się, że jeżeli restauracja jest w nazwie wrocławska, no to niestety my musimy się utożsamiać z tym Wrocławiem, z tym regionem, z Dolnym Śląskiem. Stąd ta promocja tych win i kupujemy, tak jak mówiłem, kapustę od Schneidera. Jak mieliśmy pstrągi, to były pstrąg kłodzki. Cały czas szukamy inspiracji w Dolnym Śląsku, bo uważamy, że to jest piękny region, niedoceniony, powoli odkrywany przez gości z całego świata. My mamy ludzi, jeszcze chyba tego nie było u nas nikogo z Antarktydy, ale tak już ze wszystkich kontynentów byli u nas ludzie.
1: O smakach Dolnego Śląska, o restauracji wrocławskiej opowiadał współwłaściciel Jacek Boniecki. Dziękuję pięknie za tę wspaniałą podróż.
2: Dziękuję pięknie również i zapraszam do restauracji Szewska 59.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Reklama.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Jesteśmy dzisiaj w sercu Doliny Baryczy, gdzie znajduje się gospoda, ale także niesamowity rezerwat przyrodniczy. O tym wszystkim opowie nam wyjątkowy gość.
3: Damian Żuber, menadżer do spraw marketingu w spółce Stawy Milickie S.A. Znajdujemy się w Rudzie Sułowskiej na terenie CET Naturum, czyli Centrum Edukacyjno-Turystycznego, którego właścicielem jest samorząd województwa, czyli spółka Stawy Milickie S.A. Najczęściej mamy turystów na rowerach. To jest, myślę, największa grupa, jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do Doliny Baryczy, ale mamy też tutaj na miejscu łowisko wędkarskie, więc mamy troszkę wędkarzy, ale też osób, które przyjeżdżają tutaj obserwować ptaki bądź spacerować po ścieżkach edukacyjnych.
2: A przyroda przyciąga.
3: Jak najbardziej. Stawy Milickie to jest największy kompleks stawów w Europie. Należymy do Living Lakes, to jest taka lista ONZ-owska najbardziej cennych obszarów wodno-błotnych na świecie. Na tą listę wpisane jest na przykład jezioro Bajkał czy jezioro Titicaca, więc jesteśmy jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc wodno-błotnych na świecie. No i sam rezerwat przyrody Stawy Milickie, który powstał w 1963 roku, jest to największy rezerwat ptaków wodnych w Polsce. Ponad 3/4 populacji ptaków wodnych, które żyją w Polsce, mieszka tutaj na Stawach Milickich. To jest w tej chwili chyba 306 albo 307 gatunków stwierdzonych, z czego ponad 170 to gatunki gniazdujące.
2: Jest to mekka niewątpliwie i wędkarzy, rowerzystów, ale i fotografów, którzy przygotowują przepiękne zdjęcia, zamieszczone później w formie albumów. Dostępne są tutaj na miejscu, w punktach informacji turystycznej, ale za naszymi plecami też jest przepiękny obiekt, ciekawy pod względem architektury, ale i samej oferty kulinarnej.
3: No jak najbardziej, sama nazwa Gospodia Ośmiu Ryb wskazuje już nam, że możemy tutaj spróbować ryb słodkowodnych, które tutaj na stawach hodujemy. No taką naszą najbardziej znaną rybą jest oczywiście karp milicki, który jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, więc jego odławiamy najwięcej, to jest ponad 70%, ale mamy też dostępne tutaj inne ryby słodkowodne, też w zależności od sezonu, ale to jest amur, tołpyga, sum, szczupak czy jesiotr. No i właśnie tutaj w Gospodzie Ośmiu Ryb możemy spróbować tych ryb, które hodujemy tutaj na Stawach Milickich w różnych formach.
4: Dzień dobry, Wojtek z Gospody Ośmiu Ryb. Zajmuję się tutaj, jestem kelnerem. Co możemy polecić z naszych dań głównych? Przede wszystkim karp, który jest w sumie tutaj u nas rozpoznawalnym daniem z Doliny Baryczy. Jest on u nas troszeczkę inny z tego powodu, że jest on nacinany, smażony i pieczony. Dzięki temu pozbywamy się w nim ości. Jeśli chodzi właśnie o karpy, on ma dużo tych małych ości, lecz mówię, on jest u nas robiony w sposób inny i też jest on pozbywany takiego smaku specyficznego przez to, że jest pukany. Czyli opukujemy go z tego mułu, gdzie naturalnie w środowisku takim domowym nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc no to danie się u nas całkiem inaczej komponuje i warto spróbować tego, bo wiadomo, sami w domu nie jesteśmy w stanie tego tak przygotować. Też dania, które są u nas ciekawe, ryb mamy wiele, ale takie dwa dania, które też często ja osobiście sprzedaję i ludzie są z reguły bardzo zadowoleni, to jest sum oraz jesiotr. Jedna i druga rybka jest bez ości, sum białym mięskiem mięsistym, po bokach ma lekko tuszczyku zawinięte dookoła w boczku. Coś ciekawego, fajne połączenie, przełamuje fajnie smakiem na sos holenderski, który jest lekko kwaskowaty. Jeśli chodzi o jesiotra, rybka marynowana w przyprawach, między innymi chili, imbirze i papryce, więc rybka jest lekko na pikantno, dokładnie, lecz nie będzie ona na tyle ostra, żeby nam zgubiła sam smak ryby. Więc my jakby właśnie podkreślamy tymi przyprawami tą rybkę, a jest ona podawana bez sosu właśnie z tego względu, że w tej marynacie, jeżeli ona sobie gdzieś tam leży, ona się w środku robi fajna, wilgotna i na talerzu robi nam fajną robotę. Też coś ciekawego, co można polecić, to jest zupka z ryb. Fajna, gęsta, z pomidorami na mleku kokosowym, ładne połączenie. Nie jest ona tak związana z tym zapachem mułu, czego ludzie się często boją. Ryby są, tak jak wspominałem, pukane, więc one tego są pozbawione. Ludzie, jak przyjeżdżają do restauracji rybnej, to szukają jakichś dań, zup związanych głównie z tym. No to u nas jak najbardziej to wszystko znajdą. Też co ciekawego, robimy tutaj na miejscu swoje przetwory. Z naszych przetworów najbardziej takie popularne mamy paprykarze i pasztety. Paprykarze całkowicie bez ryżu. Dzięki temu jest on fajny, wilgotny. Sam karpik i warzywa. produkty naturalne pasteryzujemy, więc nic się z tym tak naprawdę nie dzieje. Poza tym mamy też pasztecik z ryb wędzonych, dokładniej karpia, amura i tułpygi. Wszystkie rybki właśnie są wędzone, dzięki temu mamy fajny posmak, który wiązany z pasztetem robi fajną robotę też, czy na jakąś kanapeczkę, czy gdzieś po prostu do przegryzienia czegoś. Naprawdę fajne połączenia.
2: Co jeszcze sprawia, że karp milicki jest tym produktem, który w sposób szczególny przyciąga turystów z całej Polski i Europy?
3: Mogę śmiało powiedzieć, że nasza ryba, czy wszystkie ryby, które hodujemy, w tym karp, są najzdrowszymi rybami w Polsce, ponieważ hodowane są w rezerwacie przyrody Stawy Milickie. Karmione są tylko naturalnymi zbożami, czyli pszenica i kukurydza, więc nie karmimy naszych ryb jakimiś dopalaczami, paszami białkowymi czy antybiotykami, które by sprawiły, że ta ryba by przybierała na wadze szybciej, ale przez to też nie byłaby tak zdrowa jak ta ryba, którą można u nas kupić. My karpia hodujemy 3 lata, więc jest to długi proces. To samo można zrobić w 1,5 roku do 2 lat, ale to, tak jak mówię, można zrobić tylko wyłącznie stosując te pasze wysokobiałkowe, ale to powoduje, że ta ryba nie jest wtedy tak zdrowa i smaczna.
2: Karpia można kupić tu na miejscu, ale czy Państwo prowadzą też eksport?
3: Eksportu nie. Mamy na tyle tej ryby, że sprzedajemy ją tutaj tylko w Polsce. Najwięcej oczywiście tego karpia milickiego sprzedaje się przed świętami, ale on jest dostępny u nas przez cały rok w punkcie sprzedaży ryb detalicznych właśnie tutaj na łowisku przy Centrum Edukacyjno-Turystycznym Naturum.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy z rowerzystami, którzy mówią nam, że jedziemy na obiad do gospody Ośmiu Ryb, bo wczoraj skusili się na pierogi i chcą wrócić. Co to za pierogi?
2: Tak, pierożki mamy jedne klasyczne, to znaczy ruskie, drugie natomiast będą z karpiem. Więc jest to ciekawe połączenie, no bo to są takie rzeczy u nas niespotykane gdzieś tam w rejonach, no a jednak my to robimy. Pierogi są z karpiem, kapustą, pieczarkami i cebulą. Cały farsz jest właśnie z tego związany. Fajna jest rybka właśnie, bo w środku jest delikatnie przyprawiona, więc też jest lekko wyczuwalna podczas tego całego dania. No a jednak my, Polacy, lubimy pierogi. Jeszcze przyjeżdżając i próbując pierogi z rybą, też ciekawe połączenie. Więc naprawdę mamy rzeczy wiele tutaj, które można zachęcić, a poza tym jakby ktoś ryb nie lubiał, to też mamy zwykłe dania, burgery, inne rzeczy, coś naprawdę dla każdego się znajdzie.
1: Jesteśmy na przepięknym tarasie, przed nami rozciera się widok Stawów Milickich. Panie Damianie, dokąd teraz?
3: Teraz zmierzamy do drugiej części Cet Naturum. Mamy tutaj taki zwierzyniec ze zwierzętami gospodarskimi. Mamy tu koniki polskie, owce, kozy. No i też po drugiej stronie mamy skansen z Muzeum Tradycji i Rybactwa Doliny Baryczy. No i plac zabaw, gdzie dzieci mogą trochę pobuszować po wycieczce rowerowej bądź spacerze.
1: A rodzice chwilę odetchną.
3: Jak najbardziej. Są ławeczki, jest trawa, można rozłożyć kocyk i sobie odpocząć. Oczywiście wcześniej zakupując coś do zjedzenia w gospodzie.
1: No i tradycja tego miejsca sięga średniowiecza, ale mamy wiek XXI, nowe technologie. Jak udaje się utrzymywać czystość i porządek? Czy możemy tu o technologii opowiedzieć?
3: Tradycja hodowli ryb na tym terenie to, tak jak pani wspomniała, już ponad 800 lat. Zaczęło się to wszystko w średniowieczu, w XII-XIII wieku. Ale praca rybaków, jeżeli chodzi o same odłowy, niewiele się zmieniła, bo trzeba wejść do tej wody, zaciągnąć sieć i te ryby później ręcznie przesortować. No jedynie, co się zmieniło, no to, że mamy ten ciężki sprzęt dostępny, czyli właśnie traktory, za pomocą których tą rybę możemy później w basenach wywieźć. No ale też jako spółka Stawy Milickie nie zajmujemy się tylko hodowlą ryb. Jednym z naszych obowiązków, chyba najważniejszych, oprócz właśnie hodowli ryb, jest opieka nad rezerwatem przyrody Stawy Milickie. Z naszym zadaniem właśnie jest koszenie grobli, liczenie ptaków, ochrona ptaków, bo też znakowanie gniazd i wiele, wiele innych czynności, które wymagają od nas użycia traktorów, kosiarek i innego sprzętu. To wszystko odbywa się oczywiście z porozumieniem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jeżeli byśmy tutaj tych prac nie prowadzili na terenie rezerwatu, nie wykaszali trzciny, nie kosili grobli, no to te stawy w przeciągu 5-10 lat po prostu by zarosły i to, co zostało zbudowane ręką człowieka przez wieki, zniknęłoby po prostu i nie mielibyśmy jednego z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Europie i na świecie, właśnie tutaj u nas na Dolnym Śląsku.
1: Ta tradycja jest pięknie kultywowana. Ja właśnie widzę po naszej prawej stronie kilka takich budynków. Czerwona cegła, są one odnowione, ale jest taki teren zewnętrzny, który trochę nawiązuje do średniowiecza, a z drugiej strony jest przestrzenią, gdzie można się, mówiąc kolokwialnie, wyhasać, pobiegać, poćwiczyć. To park, taki plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
3: Tak, no i tutaj właśnie mamy też taką dużą stodołę, to jest tak zwany skansen, w którym znajdują się narzędzia rybackie z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, więc też możemy tutaj wejść i zobaczyć, jakich narzędzi używano przed wiekami w rybactwie śródlądowym, a dużą część z tych narzędzi używa się nawet teraz. Też tam znajduje się w tym skansenie akwarium, gdzie możemy zobaczyć ryby słodkowodne, które tutaj hodujemy, no więc świetny teren, żeby no nawet bez przewodnika, nie wybierając się na wycieczkę, dowiedzieć się więcej na temat samej Doliny Baryczy. I jeszcze tu na końcu przy Młynówce w ramach właśnie spływów kajakowych mamy też ścieżkę przyrodniczą z tablicami dźwiękowymi, gdzie możemy się trochę poedukować, jeżeli chodzi o przyrodę Stawów Milickich.
1: Czy aby dostać się do tej przestrzeni, gdzie my teraz stoimy, trzeba kupić bilet?
3: Nie, tutaj wszystko jest darmowe, więc możemy sobie tutaj podjechać rowerem bądź przyjść na piechotę, no i tą część centrum turystycznego zwiedzić i spędzić tutaj czas.
1: To fajna przestrzeń, bo trochę ukryta od głównego szlaku, od głównej ulicy.
3: tak nie wszyscy wiedzą o tej części, jeżeli no, nie wejdą tutaj głębiej, ale to też jest korzystne właśnie dla tych, którzy chcą troszkę sobie odpocząć od tego, powiedzmy, ruchu turystycznego, bo tak jak pani powiedziała, to miejsce jest troszkę schowane, więc nie jest blisko tych szlaków turystycznych, więc można przyjechać z kocykiem, rozłożyć się i trochę odpocząć.
1: Przeczytałam, że karpie mielickie są hybrydą. To jest taka krzyżówka karpia średniowiecznego i karpia węgierskiego, prawda?
3: Tak, to prawda. Te linie zostały skrzyżowane w latach 60., 70. zeszłego wieku. No i teraz ten karp, którego kupujemy, ma domieszkę tego karpia średniowiecznego, który był hodowany tutaj przed setkami lat.
1: Zapraszamy do tego, żeby odwiedzić Stawy Mielickie i zajrzeć koniecznie tutaj do atrakcji, które przygotowało Centrum Edukacyjno-Turystyczne Naturum, czyli w skrócie CET Naturum. Panie Damianie, dziękujemy za oprowadzenie.
3: Dziękuję i zapraszam wszystkich do Doliny Baryczy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w moim gospodarstwie Maciejowy Sad w Lutyni pod Wrocławiem. Maciej Karczewski. Pasja zrodziła się w mojej rodzinie już dawno temu, natomiast ja kontynuuję. Moi rodzice zakładali to gospodarstwo. Początki lat 70. zeszłego wieku. Spotkali się we Wrocławiu z Łodzi i z Bielska. Pochodzą moi rodzice. U mojego taty było wcześniej do czynienia z ogrodnictwem. U mojej mamy bardziej typowa rola. Natomiast tutaj się spotkali i postanowili założyć gospodarstwo właśnie tutaj, w tej pięknej Lutyni, a ja to kontynuuję wraz ze swoją rodziną. W tej chwili uprawiamy owoce na powierzchni 30 hektarów, gdzie gro stanowią jabłka, natomiast pozostałe gatunki trochę mniej, ale mamy bardzo szeroką gamę. Mamy gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, porzeczki, brzoskwinie, morele, więc bardzo szeroką gamę. Wynika to z tego, że chcieliśmy dla naszych klientów, którzy bezpośrednio przyjeżdżają do nas, zaoferować jak najszerszą gamę owoców, która pochodzi od nas. W tej chwili znajdujemy się na sadzie, który był pierwszym sadem założonym przez moich rodziców. Pierwotnie były tu 4 hektary wiśni, natomiast w tej chwili jest 1,5 hektara wiśni, a pozostałe część to są jabłonie. Nasze gospodarstwo jest dosyć spore, jak na obecne warunki i zdaje się, że już jedno z niewielu, które zostało na terenie Dolnego Śląska, ponieważ coraz mniej gospodarstw zostaje. Pewno wynika to z warunków ekonomicznych, to po pierwsze, a po drugie jednak brak sukcesji. Wielu sadowników również w całej Polsce boryka się z tym, że nie ma następców. Jest to poważny kłopot.
2: Z jakich produktów słynie Maciejowy Sad obecnie?
1: Naszym głównym produktem, jeśli chodzi o całość produkcji, to jest przede wszystkim jabłko, ale pochodna tych jabłek to są nasze soki. Tłoczone soki z Maciejowego Sadu, które są wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 roku nasz sok był jako produkt wyjątkowy przedstawicielem regionu dla kibiców Euro 2012. Więc to już minęło trochę czasu, a nasz sok dalej cieszy się bardzo dużą popularnością, rosnącą. Bardzo nas to cieszy. Mamy również różne wariacje smakowe, też oparte na bazie naszych owoców.
2: A więc jak powstają te produkty?
1: Produkcja jest tradycyjna, jest to tylko wytłoczony owoc i spasteryzowany, bez dodatków wody, cukru i konserwantów. Typowo tłoczony sok, który zawiera w sobie wiele dobra z owoców, a przede wszystkim smak i aromat.
2: Do Maciejowego Sadu można przyjechać, jest sklep, w którym można nabyć właśnie te produkty. Tam też widziałam, że można dostać wasze kremy.
1: Tak, kremy są czymś nowym i to takim naprawdę bardzo nowym, na skalę bardzo szeroką. Ponieważ tego typu produktów nie ma. Jesteśmy pierwszymi na pewno w Polsce, jeśli nie szerzej, którzy produkują kremy w znaczeniu kosmetyki oparte na bazie naszego soku jabłkowego. Jest to naprawdę coś unikalnego. Serdecznie polecam kremy. Kremy zbierają bardzo dobre opinie. W tej chwili mamy 3 dostępne rodzaje. Krem do rąk, krem do twarzy w 2 wersjach. Na noc i na dzień hialuronowo-jabłkowy i peptydowo-jabłkowy. To są typowo kremy pielęgnacyjne, które pięknie się rozprowadzają, pięknie się wchłaniają i głównie klientki są bardzo zadowolone i wracają do nas po te kremy.
2: Wspomniał pan o tym, że państwa sok był produktem, który promował Euro 2012. Jakie to uczucie widzieć efekty swojej pracy, że one są tak wyróżnione?
1: Na pewno jest to coś wyjątkowego. To była szansa dla nas na promocję naszego produktu, a przede wszystkim regionu, ale jest to prawdziwie wyjątkowe uczucie, jeśli widzimy, że nasz produkt jest w takiej skali przedstawiany klientom i konsumentom z bardzo szerokiego świata.
2: Wiemy już o sokach i kremach, że możemy je dostać w Maciejowym Sadzie, ale co jeszcze?
1: Oprócz soków i kremów mamy też dostępne dżemy. Oczywiście na bazie naszych owoców, w różnych wariacjach smakowych, też takich niespotykanych, na przykład powidła śliwkowe z kardamonem albo mus wiśniowy z cynamonem. Typowo klasyczne też mamy w stylu powidła śliwkowe albo dżem brzoskwiniowy. Klienci sobie bardzo cenią te smaki, bo faktycznie wyróżniają się na tle konkurencji, więc mogę zaprosić właśnie na dżemy. Uprawa owoców to nie jest taka prosta rzecz, jak wielu sądzi. Nieraz spotykają się z opinią osób, które twierdziły, że wystarczy posadzić, a później zebrać. No nie do końca. Rośliny to również istoty żywe, więc musimy się borykać z różnymi i chorobami, i szkodnikami, odpowiednio reagować, odpowiednio pielęgnować, przycinać, dokarmiać. Więc jest to bardzo intensywna praca, ale potrafi się to odwdzięczyć, jeżeli jest to dobrze zrobione, naprawdę pięknym i zdrowym owocem.
2: Ale sadownik powinien posiadać również szeroką wiedzę, nie tylko dotyczącą jednego bądź kilku gatunków roślin.
1: To prawda. Wiedza sadownicza powinna być szeroka i to z zakresu zarówno chemii, fizyki, matematyki, po ekonomię i marketing. Prawo owoców to nie jest łatwa sprawa. W dużym stopniu przez pogodę, która jest nieprzewidywalna i ciężko jest poradzić sobie z różnymi zaskoczeniami właśnie płynącymi ze strony pogody. Tegoroczna wiosna zaskoczyła wielu nas również przymrozkami, bardzo późnymi. Pod koniec kwietnia mieliśmy do czynienia z falą przymrozków, chociaż nawet nie tyle przymrozków, co faktycznie mrozów, bo u nas temperatura spadła blisko do minus 5, natomiast wiem, że w Polsce potrafiły być rejony sadownicze, gdzie temperatura spadła do minus 7-8, niektórzy mówili, że w jakichś zagłębieniach minus 10. To przedstawia, jak trudne potrafią być warunki przy uprawie owoców. U nas w tym roku na przykład bardzo przemarzły czereśnie, brzoskwinie, tak samo wiśnie jest połowę mniej, jabłka też będzie połowę mniej, więc znaczący wpływ na to, na całą produkcję ma właśnie pogoda.
2: Czy no właśnie to, że jabłek czy wiśni było mniej, to przekłada się później na ilość produktów?
1: Tak, no niestety, tak jak przemarzą nam brzoskwinie, no to dżemu brzoskwiniowego nie będzie, ponieważ nie nabywamy z zewnątrz surowca, bo chcemy mieć pewność, że jest to jak najwyższej jakości surowiec, czyli pochodzący tylko od nas. Także tak, jak najbardziej. Ograniczenie przez warunki atmosferyczne mają bardzo duży wpływ na ilość produkcji.
2: Czy możemy więc powiedzieć, że sadownictwo jest takie bardziej sezonowe?
1: Jak najbardziej, jeśli chodzi o uprawę, no bo mamy typowy okres wegetacyjny, gdzie skupiamy się na uprawie, pielęgnacji, później zbiorze, a później musimy to w znaczeniu same owoce i przetwory z tych owoców sprzedawać. Także prawdę powiedziawszy, w Maciejowym Sadzie sezon trwa 12 miesięcy w roku.
2: Wiemy, że chociażby jabłka mają wiele odmian. Na jakiej tutaj się skupiacie?
1: Faktycznie jabłonie mają bardzo dużo odmian. W Polsce w rejestrze jest ponad 1000, na świecie jest ponad 10 tysięcy odmian. Ale my skupiamy się głównie na pięciu takich typowo towarowych. To jest Gala, Golden, Red Delicious, Prince i Daret. Natomiast generalnie w uprawie mamy więcej odmian, bo pojawiają się nowe i też testujemy. Wróciliśmy ostatnio do starych odmian, na przykład Chara Reneta, Empire. To są takie typowo starsze odmiany, które widać, że są poszukiwane, ale robimy taką kombinację, tak? Taki hybrydę. Nowe odmiany i stare odmiany. Staramy się tak, żeby większość klientów znalazła coś u siebie, przychodząc do Maciejowego Sadu. Stąd właśnie różnorodność odmian. Natomiast w typowym handlu de facto funkcjonuje 5 odmian. Tak jak wymieniłem je wcześniej, Gala, Golden, Red, Delicious, Prince i Daret, ponieważ rynek światowy skupia się na dwóch rodzajach jabłek. Czerwonych i żółtych, bądź zielonych. Więc cały świat zna Gale, Red Deliciousa i Goldena. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili triumfy święci Honey Crisp, czy pochodne Honey Crispa. Faktycznie jest to wyjątkowe jabłko o wyjątkowej chrupkości, ale to w Stanach Zjednoczonych. W Polsce czy w Europie nie jest jeszcze tak popularne. Coraz więcej zaczyna funkcjonować tak zwanych odmian klubowych, które, żeby uprawiać, trzeba wykupić licencję. Dostaje się tym samym wsparcie od twórcy odmian i taką odmianą jest na przykład Pink Lady, która jest najbardziej brandowanym jabłkiem w całej Europie, jeśli nie na świecie.
2: Widziałam, że w sklepie, który jest na początku sadu, można dostać też soki z grejpfruta czy z pomarańczy i je również macie u siebie?
1: Tak, faktycznie mamy, z tym, że no, nie jest to nasz surowiec. Długo się wzbraniałem przed tego typu sokami, mając zasadę, że tylko z naszych surowców, no ale jednak potrzeba klienta okazała się być ważniejsza. Ich prośby, namowy, że takie też by chcieli. Teraz jesteśmy przy jabłonce, odmiana Gala, która podobnie jak inne odmiany ucierpiała od mrozów, więc owoców nie jest tyle, ile być powinno, ponieważ mówi się, że owoców na jabłonce w sadzie towarowym powinno być od 100 do 120. To ma związek z odległością drzewka jednego od drugiego w rzędzie. Metr, metr 20, więc tak powinno być w granicach średnio 100 jabłek na drzewie. No tutaj będziemy mieli, jakby dobrze policzyć, w granicach 50, więc no te 50% strat mamy spokojnie. Ale proszę zobaczyć na owocach takie lekkie ordzawienia. Ordzawienia wynikające z właśnie przymrozków. Jabłonie są delikatne, mają dużą siłę przetrwania, ale potrafią też niestety na owocach okazać, że coś było nie tak. No naszą rolą jest, żeby to pielęgnować, pieścić, odpowiednio dokarmiać, wzmacniać, szczególnie w okresach trudnych, tak jak przymrozki. Wiedza sadownicza w tej chwili musi być naprawdę bardzo szeroka, bo obecna ochrona i pielęgnacja skupia się już na poziomie komórkowym. Już zaczynamy zaglądać do wnętrza jabłka, dosłownie. Czym, kiedy i jak chronić i dokarmiać, żeby efekt był należyty. Wymogi odnośnie jabłka na rynku są bardzo, bardzo restrykcyjne, dlatego najlepiej dla klienta, gdyby był to owoc jak z fabryki. Nie jest to łatwe, ale staramy się, żeby naprawdę były piękne i dorodne owoce, a co najważniejsze, przy tym wszystkim zdrowe.
2: Kiedy te jabłka dojrzeją?
1: Odmiana Gala będzie pod koniec sierpnia, jeśli nie spotkają nas przygody pogodowe, ale tak, nominalnie powinna być pod koniec sierpnia, zależy od typu. Mamy różne typy gali, dwa generalne, paskowana i niepaskowana. Cały świat skupia się na paskowanej. Europa czy kraje wschodnie potrafią też oczekiwać niepaskowanej, czyli tak zwany rozmyty rumieniec. A jeśli chodzi o typy gali, to jest Gala Schniga Schnigo, Gala Schnitzer, Gala Mundial, Gala Dekarlifendeka. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każda się czymś różni. My się skupiamy głównie na gali paskowanej.
2: A kiedy rusza produkcja soków, skoro jabłka na przykład dojrzewają w okolicach sierpnia?
1: Nasza główna produkcja skupia się na jesieni, kiedy mamy bezpośrednio świeży owoc. Natomiast pozostała część sezonu też jest wypełniona tłoczeniem, bo jabłka mamy cały czas. Przez 12 miesięcy w roku mamy do tego odpowiednie chłodnie, odpowiednie warunki, więc jabłka są przechowywane cały czas w należytych komorach, które zapewniają świeżość i jakość tych jabłek przez 12 miesięcy w roku.
2: Czyli nie musimy się obawiać, że na przykład na zimę nie starczy dla nas soku?
1: Nie, spokojnie, nie zabraknie.
2: Czym dla Pana jest uprawa tych wszystkich owoców, prowadzenie sadu? Co Panu daje?
1: To są emocje i to takie mocne. Cały sad to ja i odwrotnie.
2: Jest satysfakcja, gdy skończy się zbiór?
1: O, jest, tak. Przy końcówce zbioru, tak, jest to niewątpliwie satysfakcja i wszyscy się dziwią, jeśli mówię, że moim ulubionym miesiącem jest listopad, kiedy jest plucha i mokro za oknem, ale to jest mój ulubiony miesiąc. Ponieważ kończymy zbiór i mamy chwilę oddechu i to jest naprawdę wyjątkowy moment, wyjątkowy czas. Nie mam 40 osób do oglądania, tylko powiedzmy stałych pracowników. Listopad jest moim ulubionym miesiącem ze względu na to, że kończymy zbiór i jest chwila oddechu, chwila bezmyślności.
2: A jeśli chodzi na przykład o wiosnę i o patrzenie, jak rozwijają się rośliny?
1: Piękne, to są naprawdę wyjątkowe chwile i wiele razy dostałem, że tak powiem, po łbie od przyrody, myśląc, że wiem lepiej. Więc sadownictwo uczy pokory i to trzeba naprawdę doglądać od samego początku i nie tylko się zachwycać, jak pięknie to wiosną wygląda i rośnie, tylko reagować natychmiast i we właściwą stronę to wszystko prowadzić, bo przyroda ma swoje ścieżki i ona wie lepiej, więc nie ma co z nią zadzierać.
2: Myślę, że w tle naszej rozmowy słychać pewnych mieszkańców tego sadu.
1: Jest sporo faktycznie ptaków. Ornitolog ze mnie marny, ale na pewno jest kos. Mamy też sowy, które nocą sobie czynią łowy, bo jeśli jesteśmy już przy faunie, to są też gryzonie, które sobie starają znaleźć miejsce na ziemi, właśnie w naszym sadzie. Zdarzają się też borsuki, proszę sobie wyobrazić. Kwestia zajęcy jest codziennością. Zające sobie hasają tutaj równo. No, to są szkodniki dla mnie, ponieważ obgryzają korę z młody drzewek, no, czyniąc je podatnym na wszelkie choroby, a niejednokrotnie zając potrafi wykończyć takie drzewko, czy nawet całą kwaterę. No właśnie nam coś przeleciało. A to szpaki, no przecież szpaki nam przeleciały, bo mamy też czereśnie, a to są ogromne wielbiciele czereśni. No, szpak jest pod ochroną. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzają nam się też sarenki, które przez otwartą bramę potrafią sobie wejść i później niekoniecznie chcą wyjść. Ale widoki są śliczne, jak na tle zielonego rzędu, sadu, murawy. Widzi się takiego wręcz rudego, młodego jelonka. Super. Ale też to, no, faktycznie są szkodniki, ponieważ objadają końcówki młodych pędów. No to oczywiście skutkuje na zdrowotność drzewek.
2: A my jesteśmy na początku sadu, ale na końcu też są pewni mieszkańcy.
1: Tak, mamy w jednym z naszych sadów znajdują się pszczoły i świetnie sobie radzą. Wspierają nas, my wspieramy je, ale jeśli jesteśmy przy owadach zapylających, bo taką główną rolę mają pszczoły, to mamy również murarki ogrodowe, które są owadami bardzo, bardzo wspierającymi nas w czasie kwitnienia. A jest to sympatyczny owad, który jest nieagresywny, jest zupełnie samowystarczalny, potrafi sobie radzić w różnych warunkach, a robi świetną robotę, jeśli chodzi o zapylanie.
2: Wyróżnia się Maciejowy Sad na tle innych gospodarstw na Dolnym Śląsku?
1: Nie mi to oceniać, ale myślę, że naszą, może nie przewagą, ale sposobem podejścia do klienta, ponieważ u nas można na miejscu wiele rzeczy nabyć, mamy bezpośredni kontakt z klientem i to sobie bardzo klienci cenią. Organizujemy również, szczególnie jesienią, warsztaty dla szkół, dla przedszkoli, gdzie pokazujemy dzieciom i młodzieży, jak się uprawia jabłonie. Takie warsztaty to również zbiór jabłek, aby dzieci mogły zobaczyć, że jabłko faktycznie jest z drzewa, a nie z marketu, więc staramy się być bardzo blisko klienta.
2: Gdzie możemy szukać kontaktu do Państwa i szczegółów?
1: W szeroko pojętym internecie, ale my się głównie skupiamy na Facebooku, gdzie zamieszczamy nasze posty z bieżącymi informacjami. Również są filmiki z ciekawostkami, więc warto zajrzeć na naszego Facebooka Maciejowy Sad. Tam są również wszelkie numery kontaktowe. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z wszelkimi pytaniami. Zawsze chętnie odpowiemy.
2: I podejrzewam, że zapraszacie również stacjonarnie tutaj do Lutyni.
1: Jak najbardziej zapraszam również stacjonarnie. Nasz sklep jest czynny od poniedziałku do soboty. Wielu klientów przyjeżdża, również przyjeżdżają z dziećmi, które znajdują tutaj dla siebie atrakcje, czas i zabawę. A w tym czasie rodzice mogą się napić dobrej kawy, a w sezonie letnim również zjeść dobre ciasto.
2: Pytacie klientów, skąd przyjeżdżają?
1: Faktycznie, to jest tak, że wielu klientów już znamy, oni nas, więc to jest taka relacja bliska w efekcie. Bardzo sobie cenimy właśnie tego typu kontakty, ale szeroko. Klienci przyjeżdżają z szerokiego regionu Dolnego Śląska, co bardzo nas cieszy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: W dzisiejszej audycji zabieramy Państwa do przeurokliwej Grędziny. W tej wsi wytwarzane są wrocławskie pierniki, a ze mną jest właścicielka Anna Kuśmierek-Rudy. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Prowadzimy pierniki wrocławskie razem z mężem Jackiem. To jest rodzinna manufaktura, którą prowadzimy już w sumie 20 lat.
2: Tereny przepiękne, znajdujemy się właśnie we wsi. Oprócz pierników tutaj warto wspomnieć, że również macie Ryszarda i Zosię, którzy są nieodłącznym elementem, bo tutaj nawet Ryszard wydaje mi się, że chciał coś powiedzieć.
3: Tak, nasze kaczki są bardzo swobodne w swoich działaniach. Uwielbiają z nami przebywać, bo mamy i kaczki francuskie, i bieguski. I w kolejny rok, gdzie dochowaliśmy się też małych kaczuszek, które czekamy, zobaczymy na kogo wyrosną, ale ogólnie tak, u nas zwierzęta mają imiona.
2: To wracamy do tego tematu wrocławskich pierników. 20 lat to jest kawał czasu. Jakie były początki? Dlaczego zainteresowaliście się piernikami?
3: Wszystko w sumie się wzięło z tego, że ja zawsze gdzieś tam siedziałam w rękodziele, bo jestem po terapii zajęciowej, jestem też pedagogiem specjalnym, więc dla mnie rękodzieło zawsze gdzieś tam było w takim zajęciu, które lubiłam i na święta zawsze starałam się zrobić prezenty sama dla najbliższych. Kiedyś padło na pierniki. Znalazłam książkę, gdzie był fajny, stary przepis i pierwsze powstały takie domki świąteczne, które powędrowały do bliskich. I tak to się w sumie zaczęło, bo później poczta pantoflowa ruszyła. I zaczęłam wypiekać pierniki, takie jakieś ciasteczka malowane. Zaczęłam się uczyć właśnie, jak to dekorować. I tak to wszystko się zaczęło napędzać. To był taki moment po prostu, gdzie zawsze chciałam znaleźć swoją niszę w życiu. Coś, co będę mogła robić sama, co będzie sprawiało mi przyjemność, co będzie pasją. I jak się okazało, pasję można było przekuć w coś, co przynosi też pieniądze. I w sumie tutaj na początku piekliśmy, takie koło zrobiliśmy, bo na początku piekłam w domu i to się zaczęło rozrastać, bo tu zamówienie, tam zamówienie. I stwierdziliśmy, a spróbujemy na Wrocław. I tak znaleźliśmy lokal we Wrocławiu, przy samym rynku byliśmy, przy Kurzym Targu, gdzie była sala warsztatowa, była kawiarnia, był sklepik, więc rozrosło się to w takim naprawdę dużym tempie do pandemii. Do pandemii przyszła pandemia, no i było co tu robić, co tu robić. I stwierdziliśmy, że wybudujemy się u siebie, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że będziemy musieli się zamknąć. Jesteśmy po prostu już na swoim. A pierniki? Pierniki nas zaczęły fascynować do tego stopnia, że zaczęliśmy grzebać w historii. Zaczęliśmy grzebać w historii, bo no Dolny Śląsk kiedyś pachniał piernikami. I jak się okazało, praktycznie każde miasto na Dolnym Śląsku miało swoje pierniki. Były zakłady, gdzie wypiekano pierniki, byli cukiernicy, którzy wypiekali pierniki. I tak mamy chyba najsłynniejszy piernik, który nam się udało otworzyć, który jest nagradzany, to jest Bomba Legnicka. Właśnie gdzie bracia Müller na przyjazd cesarza przygotowali takową bombę. Niestety najprawdopodobniej cesarz jej nie zjadł, ale właśnie ta bomba powstała i zaczęto ją produkować na skalę tak naprawdę masową, bo jeździła na różnego rodzaju wystawy, później inne zakłady też zaczęły ją produkować, też we Wrocławiu odtwarzano. Tak naprawdę cały Dolny Śląsk później wypiekał bomby, ale niekoniecznie legnickie. A my otworzyliśmy właśnie tą najsłynniejszą bombę legnicką, która w środku ma nadzienie z marcepanu, z konfitury z pomarańczy, które robię sama, oblane czekoladą i posypane pistacjami. Teraz jest szał na pistacje, a okazuje się, że XVIII wiek też były pistacje. I tak to się zaczęło. Później zaczęliśmy odtwarzać kolejne przepisy, a te przepisy mamy dzięki współpracy z naszym przewodnikiem po świecie kulinarnym, Grzegorzem Soblem, który jest znawcą kuchni dolnośląskiej. I dzięki niemu też mamy te przepisy, mamy je potwierdzone historycznie, gdzie to nie jest piernik gdzieś tam z zeszytu babci Zosi, tylko to faktycznie było umiejscowione w danym mieście, w często w danym miejscu, gdzie są potwierdzenia, czy w gazetach, czy w jakichś innych publikacjach są przepisy, które później muszę troszkę przełożyć na nasze.
2: Zaraz przejdziemy sobie do tych przepisów, do tej bomby legnickiej, też słynnej. Wspomniała pani, że Dolny Śląsk pachniał piernikami. To jak z tymi piernikami jest? Bo myśląc o piernikach, oczywiście lecimy do Torunia. To gdzie te pierniki miały swój początek w Polsce?
3: Zawsze się śmieję na warsztatach, pytam się dzieci, skąd pochodzą pierniki? A wszyscy Toruń. A ja mówię, a jak myślicie, gdzie była pierwsza wzmianka o piernikach? I wtedy dzieci zaczynają się zastanawiać, no bo skoro nie Toruń, to gdzie? No i padło na naszą Świdnicę. 1293 rok, zapis w kronice Piperatas tortas facientes, czyli ludzie wytwarzający pieprzne ciasteczka. Jak to tłumaczy dzieciom? Jeśli, kochani, nie dodamy do ciasta piernikowego pieprzu, będziemy mieli ciasteczka korzenne, więc wiemy, że w piernikach musi być pieprz. I tak to właśnie wygląda, że tutaj był cały szlak przyprawowy, więc piekarze, cukiernicy mieli dostęp do przypraw. No i jak był dostęp do przypraw, no to jak nie zrobić pierników? I mamy przepisy, bo mamy fantastyczne pierniki z Kamiennej Góry, przepis 1840 roku. I tak też się nazywają, bo staramy się pierniki nazywać od miejsca ich pochodzenia, bo często nie wiemy, jak były nazywane, więc my obecnie po prostu staramy się używać tych nazw miejscowości, czyli mamy pierniki z Kamiennej Góry, mamy pierniczki niemczańskie, mamy właśnie bombę legnicką, niskie konfekty, a także mamy też cudowną białą ślązaczkę, gdzie parę lat temu dorwaliśmy się do książki Henriety Pelc, która opisywała właśnie kuchnię dolnośląską, kuchnię śląską w sumie, i znaleźliśmy cudowne przepisy między innymi na białą ślązaczkę. Taki właśnie biały piernik. Nie ciemny, bardzo aromatyczna, bardzo cytrynowa, bo ma w sobie dużo cytryny. I tych pierników tak naprawdę na Dolnym Śląsku była cała masa. Jeszcze do wszystkich nie dotarliśmy. Odkryliśmy ponad 20, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie dotarliśmy do wszystkich.
2: To będzie można utworzyć taki szlak dolnośląskich pierników.
3: Lobbujemy za tym od kilku lat, żeby właśnie taki szlak powstał. Na Dolnym Śląsku jest kilku piernikarzy, którzy też właśnie zajmują się piernikami, ale fantastyczne jest to, że każdy z nas robi coś innego. My stwierdziliśmy, że będziemy grzebać się w historii, bo to jest fajne. Odnajdywanie tych starych smaków, tych starych receptur, tych starych książek, które pachną historią. Też często dostaję od ludzi przepisy właśnie, że gdzieś tam babcia od babci dostała i czy by pani to upiekła, bo na mnie wychodzi. No a jak ja coś robię, no to ja to spierniczę, że tak powiem. I piernik z tego wyjdzie.
2: To można tak legalnie używać słowa po prostu spiernikowania.
3: Tak, dokładnie, bo tu no pierniki robimy.
2: Czym się różnią te przepisy? Jak państwo grzebią w tej historii, doszukują się tych przepisów, to jak one się różnią między sobą?
3: Często skład jest inny, ale zawsze się śmieję, że ostatnio jak widzę stary przepis, gdzie mamy migdały, cytrynę i pomarańcze, no to już wiem, że to jest taki XVIII wiek. Bo w tym czasie to gdzieś tam było właśnie popularne, takie dodatki do pierników, co zawsze gdzieś mi się z tyłu lampka świeci, gdzie byłam mała i pamiętam, mój sąsiad przywoził mi zielone banany, bo nie były dojrzałe. I ja mówię, jak oni dawniej mieli takie właśnie rzeczy, gdzie ja jako małe dziecko tego nie było po prostu w sklepach. A to się okazuje, że w tamtych czasach to wszystko prężnie działało, przyprawy przypływały, cały szlak pięknie tutaj działał i to było dostępne. Czym się różnią? Tutaj zawsze była rywalizacja i każdy starał się, żeby jego piernik był najlepszy, najbardziej wykwintny, więc te dodatki są po prostu różne, bo i właśnie ja mówię, pistacje.
2: To powiem szczerze, jest dużym zaskoczeniem.
3: Tak, zawsze się śmiejemy, że jeśli chodzi o pierniki, to są takie dwa światy. Pierwszy jest pierniki takie figuralne, które zawsze mówię na warsztatach, że to były takie pierniki, które można było sobie powiesić na ścianie, a jak ktoś potrzebował wbić gwoździa, to mógł użyć piernika, bo one były twarde. Po prostu były twarde, pięknie odwzorowane z form, gdzie formy przedstawiały różne postacie, różne sytuacje, które były dawane w prezencie. I przełom nastąpił w momencie gdzie wynaleziono proszek do pieczenia. I wtedy zaczynały powstawać pierniki tak zwane miękkie, które można było zjeść. Później kolejny etap to jest bomba legnicka, gdzie bracia Miller nawiązali współpracę z firmą, która produkowała czekoladę, którą można było oblać pierniki, więc zaczęły powstawać pierniki oblewane czekoladą. Nie tylko czekolada w kostkach czy jakieś tam pralinki, tylko właśnie czekolada, którą można było oblać, więc też zaczęły powstawać pierniki w glazurze. I każdy taki motyw po prostu sprawiał, że te pierniki były coraz bardziej bogatsze w swoim smaku, w swoim wyglądzie. I tak to wygląda. Postęp czyni, że te smaki gdzieś tam były coraz bardziej bogate. Ale też mamy na przykład takie pierniki wiejskie, które są na melasie, z maślanką, z koprem włoskim, czyli takie proste pierniki. A z drugiej strony mamy taką bombę legnicką, która ma marcepan w środku, konfiturę z pomarańczy, więc to są też takie dwa światy, gdzie każdy po prostu starał się z tego, co miał, zrobić to, co najlepsze.
2: Było coś, co odkrywając te przepisy, zszokowało?
3: Szokować nie, zaskakuje. Zaskakuje, bo ja kocham te stare przepisy za to, że ich smak jest wielowymiarowy. Tam nie ma takiego płaskiego smaku, który mamy obecnie w większości słodyczy, które są dostępne w sklepach, tylko właśnie wgryzając się przechodzimy przez kolejne etapy po prostu uwalniania się przypraw, uwalniania się dodatków i to jest fajne, zaskakujące w piernikach.
2: Niektóre przepisy, sięgając z takich odległych czasów, przekładając na współczesne, są nie do zjedzenia. Ale to ewidentnie nie tyczy się pierników.
3: Zdecydowanie nie, bo pierniki były słodkościami. A jak zepsuć słodkości?
2: Właśnie, czy się da zepsuć słodkie?
3: Raczej się nie da, bo tam te przepisy, one nie są specjalnie skomplikowane. Czasami można się zastanowić nad dodatkami, po prostu woda różana, która występuje w niektórych piernikach. Ale obecnie żyjemy w takich czasach, że te produkty są dostępne i nie ma z tym problemów. Innych, no to się śmieję często, jak patrzę na przepisy, bo też mam stare książki kucharskie, na przykład na mięsiwo. No niektórego mięsa już się nie kupi w sklepie, a kiedyś to było popularne. I dlatego zapewne w kuchni ogólnej jest problem właśnie z odtworzeniem tych smaków. Poza tym, jak dobrze wszyscy wiemy, w ciągu tych kilkuset lat smaki się też zmieniają. Więc coś, co nam teraz smakuje, w tamtych latach mogło ludziom nie smakować. I tak samo to, co wtedy smakowało, nam może nie smakować. Mamy też inne kubki smakowe. Jemy inne rzeczy, inne smaki sobie wyrabiamy. I tak to wygląda, że są rzeczy, których faktycznie nie da się odtworzyć. Nie dotyczy to pierników.
2: Powiedziała pani bardzo ciekawą rzecz, że wgryzając się w piernik, wchodzimy w warstwy smakowe, a teraz mamy taki bardziej płaski smak w dzisiejszych czasach. To też bardzo ciekawa historycznie rzecz.
3: Bo pierniki wymagają cierpliwości. To nie jest ciasto, które się zrobi i wrzuca do pieca i się piecze. Ciasto zawsze musi poleżeć, odpocząć. Te smaki muszą się przejść, więc tutaj to jest ta wieloetapowość, która powoduje, że właśnie te smaki powoli później się ujawniają, a nie tak jak teraz to, co ogólnie mamy dostępne, to jest szybkie. To jest szybkie, bo czasu jest mało, to wszystko wymaga czasu, więc to jest troszkę inna historia.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: To przejdźmy w takim razie do pracowni i poznajmy, albo spróbujmy poznać tą recepturę tego piernika wrocławskiego. Ale pięknie pachnie, czuć, że tu jest serce.
2: Tak, jesteśmy właśnie w miejscu, to jest malutka pracownia, gdzie sobie po prostu sama piekę. Obecnie nie mam nikogo do pomocy.
1: Czyli pani jest takim mózgiem operacji tutaj.
2: Tak, i czasami się śmieję, że dochodzę do punktu, gdzie sama się kontroluję. I to wtedy fajnie wygląda, bo chodzę i mówię, zrobiłaś to, przygotowałaś to, a dodałaś wszystko. I wtedy wiem, że kontrola się odbyła i wszystko jest okej.
1: Zacznijmy od początku, od tej receptury. Jak zrobić dobry piernik?
2: Półprodukty. To musi być dobra mąka, miód niekoniecznie ze sklepu, tylko z pasieki. Przyprawy też najlepiej sobie przygotować samemu tą mieszankę przypraw, bo to, co jest w sklepie, niestety w torebce jest im i mąka, i cukier, który jest niepotrzebny w takich przyprawach. Nawet lepiej sobie kupić mielone przyprawy i po prostu je wymieszać, jeśli ktoś nie ma możliwości ich zmielenia. I serce, które się w to wkłada.
1: My tutaj mamy różnego rodzaju formy, wałki.
2: Tak, bo to właśnie, mówię, formy, bo dzisiaj jeszcze właśnie bomby będę piekła, które jutro jadą właśnie i do Wrocławia, i do Legnicy, więc bomby tak praktycznie wypiekam kilka razy w tygodniu.
1: Czy to prawda, że taki dobry piernik potrzebuje troszkę poleżeć, troszkę się uleżakować?
2: Tak, to pokażę na przykładzie tutaj ciasta do bomby. To ciasto jest zrobione wczoraj i dzisiaj na przykład...
1: Ma piękny czekoladowy kolor i taką konsystencję plasteliny troszkę.
2: Tak, plasteliny, a wczoraj właśnie jak szykowałam wieczorem, to było dosyć płynne.
1: Czyli ile takie ciasto musi leżeć?
2: Zazwyczaj właśnie na pierniki, które wypiekam, to ciasto sobie przygotowuję na koniec pracy. Czyli wstawiam ciasto, zostawiam na noc i rano wchodząc mam już gotowe ciasto. Zawsze właśnie z ciastem ono musi poleżeć dlatego, żeby było właśnie takie plastyczne, a nie pieczemy ze świeżego, żeby nie przemączyć. Bo jeśli chcielibyśmy uzyskać taką konsystencję, jak mamy obecnie, pracując ze świeżym ciastem, musielibyśmy dodać dużo mąki. A to sprawiłoby, że byłyby twarde. A to tak nie o to chodzi.
1: Jakie pierniki tutaj wytwarzacie? Już wspomniana bomba legnicka kilka razy w naszej rozmowie, to może od niej zacznijmy.
2: Tak, właśnie pierwszym historycznym piernikiem, który otworzyliśmy, to jest bomba legnicka. W międzyczasie też wypiekaliśmy takie pierniki tradycyjne, bo wypiekamy pierniki takie tradycyjne i historyczne, to jest takie rozgraniczenie. Pierniki tradycyjne powstają na bazie ciasta, gdzie jest dużo miodu, dużo masła, są przyprawy i różne dodatki, bo robimy pierniki właśnie z czekolada z pomarańczą na święta, bardzo fajny smak, czy z suszoną śliwką, czy z żurawiną, z migdałami, orzechami włoskimi, nawet z lawendą pierniki powstają. I to tak właśnie, to jest taka działka pierników tradycyjnych, które wypiekamy, czyli jest ciasto takie bazowe, gdzie dodajemy po prostu kolejne dodatki i powstaje dany smak. Bardzo często nasi klienci nam podpowiadają, pani Aniu, a może z takim dodatkiem? No to właśnie gdzieś tam staramy się robić. Też bardzo fajnym piernikiem, takim typowo związanym z Wrocławiem, jest piernik Lezinga. Tutaj mam taką paczuszkę. Tu mam właśnie foremki do Lezingów. Tu są takie malutkie, większy i największy.
1: Do Lezingów? Czyli widzimy tutaj postać.
2: Tak.
1: Mędrca jest... takiego.
2: Tak. A czy to jest mędrzec, to byśmy dyskutowali, ponieważ Gordkar Efrain Lezing był człowiekiem, który miał dwa oblicza. Pierwszy był doradcą, gdzieś był pisarzem, a jego wieczorne życie, lepiej czasami o nim nie mówić. Ogólnie lubił zaszaleć. A mieszkał u piernikarza we Wrocławiu, gdzieś uczył też jego córki, ale jego zachowanie nie spodobało się właśnie piernikarzowi, bo ten przechodził nad ranem, nie dawał się wyspać, często były jakieś awantury i właśnie piernikarz postanowił zrobić jego karykaturę i upiekł pierniki i wystawił je właśnie na jarmarku we Wrocławiu i jak hasło głosi, zemsta słodka jak piernik Lezinga.
1: I
2: właśnie wypiekamy pierniczki w takiej formie karykatury.
1: One są w jakimś konkretnym smaku?
2: Właśnie to jest tak, że nie na wszystkie przepisy mamy dokładny smak. Wiemy, że on był właśnie piernik Lessinga i ja sobie go zrobiłam, że wszędzie był ten migdał i ta pomarańcza i cytryna, więc jego zrobiłam właśnie z dodatkiem mielonych migdałów i pomarańczy. I w tej formie takiej małej, w takich, co idzie do paczek, jest jeszcze oblane takim lukrem na bazie soku z pomarańczy. A jeśli chodzi o takiego z formy, no to też właśnie jest z cytryną i z pomarańczą, ale właśnie wygląda jak taki piernik figuralny.
1: Mamy bombę legnicką, mamy piernika Lessinga i co jeszcze?
2: No to tak jak wspominałam, biała ślązaczka, typowy biały piernik, mamy pierniczki z Kamiennej Góry z 1840 roku, mamy pierniczki niemczańskie z dodatkiem kopru włoskiego, bardzo fajny przepis, mamy pierniczki od Śląskiego Chłopa, gdzie zawsze każę dzieciom powtórzyć Schlesische Bauernbissen i sobie łamią języki. Schlesische Bauernbissen, czyli pierniki od Śląskiego Chłopa, czyli takie wiejskie właśnie pierniki na melasie z maślanką z koprem włoskim. Mamy też pierniczki z Polkowic na bazie mąki żytniej pełnoziarnistej z dodatkiem mąki pszennej, oczywiście migdały, cytryna i pomarańcze. Mamy też pierniki właśnie z książki Henriette Pelc. Mamy różne właśnie takie w formie takich pieprznych pierniczków, gdzie jest dużo białego pieprzu, no bo piernik musi zawierać pieprz. Mamy też pierniczki z Wałbrzycha. Mamy właśnie pierniczki od księżnej Daisy, gdzie historia głosi, że księżna w okresie przedświątecznym chodziła i rozdawała dzieciom pierniczki w różnych kształtach. Więc i takowe pierniczki pieczemy. I też właśnie pieczemy, jeśli chodzi o Wałbrzych, węgielek wałbrzyski, który jest z wiśniami, z rumem na bazie mąki żytniej pełnoziarnistej z dodatkiem mąki pszennej, właśnie oblany czekoladą.
1: Wszystko brzmi bardzo smacznie i kubki smakowe słuchając tego same szaleją.
2: Tak, też czasami wychodzimy gdzieś tam poza Dolny Śląsk, bo mamy też pierniki islandzkie, mamy też pierniki z książki dla emigrantów z Wielkiej Brytanii do Australii, nazwaliśmy je właśnie aborygenami. To są pierniczki aborygeńskie, które są z dużą ilością imbiru na melasie. Są właśnie taki smak, że często ludzie pytają się, a tu jest czekolada? Melasa, żadna czekolada. I czekolada przechodzi w imbir. Jak mój mąż zawsze mówi tak, bo tu nie czuć przypraw. A mówię, poczekaj chwilę. I dopiero ten imbir się ujawnia.
1: Jest jeszcze jakiś region w Polsce tak bogaty historycznie w pierniki? Bo Toruń już wyeliminowałyśmy.
2: Tak, ogólnie pierniki były, jeśli patrzysz na obecną Polskę, były wypiekane na całym terenie, bo i w Szczecinie, i na Śląsku też były przepisy. Ale ja zawsze mówię, że Dolny Śląsk ma to szczęście, że Wrocław był wielonarodowościowy, a więc te smaki tutaj też się mieszały i dzięki temu kuchnia Wrocławia jest taka bogata, że właśnie, czy to Śląskie Niebo, które jest w restauracji wrocławskiej i tak naprawdę kuchnia dolnośląska jest bardzo bogata, tylko trzeba ją odkryć.
1: Jak już dotykamy tematu odkrywania, nad czym Państwo teraz pracują? Czy jest coś, co byście chcieli odkryć?
2: Teraz ogólnie staram się bardziej skupić na Wrocławiu i gdzieś tam szukamy tych przepisów, ale tego nie będę zdradzać.
1: To czekamy na informacje, na sygnał od Państwa, jak się coś uda. Przede mną jest ilustrowana książka kucharska. Wygląda na to, tak, że tak, troszkę tak. Wysłużyła się już.
2: Tak, bo to jest książka, którą dostałam. To jest właśnie poradnik kucharski. To jest książka, jeśli się nie mylę, ona jest gdzieś tam 1800 będzie nawet. Tutaj są też przepisy na pierniki właśnie, są jakieś baby, ale najbardziej się ubawiłam w tej książce na rosół na zimno.
1: Rosół na zimno? Kto to widział?
2: Tak, tak, tak. No przepis dla mnie lekko kosmiczny i dlatego pewnie nie wszyscy by teraz chcieli to zjeść, ale właśnie są przepisy i tak na przykład, mamy nawet lody. Można było lody wtedy zrobić? Można było zrobić. Przepisy, jak pani widzi, są bardzo ogólne.
1: Tak, właśnie tutaj jest wszystko.
2: Tak, jest wszystko. Zaraz sobie właśnie znajdziemy. Tu mamy ciasto drożdżowe, babki, marcepany, torty. I na przykład mamy pierniki z pszennej mąki. W kwarcie miodu wsypać funt białej pszennej mąki, wycierać długo do zbielenia masy. Do tego wbić po jednemu rozcierającym 8 żółtek, skórkę utartą z cytryny, trochę tłuczonego cynamonu, z białek ubić pianę i ostrożnie zmieszać z resztą masy. Papieru zrobić skrzyneczki, wstawić je na blachę i wlać w nie masę. Przybrać tłuczonymi migdałami i wstawić w gorący piec. No przepis teraz, a ja już wiem, że
1: Gorący tłumacząc piec, właśnie, tłumacząc.
2: Tak, gorący piec, czyli mamy jakieś 180 stopni bez termoobiegu, bo wtedy nie używano termoobiegu. No kwarty, funty już sobie umiem przeliczyć. Pomimo, że jestem typowym humanistą, to te rzeczy ogarniam. I taki przepis jestem w stanie sobie przełożyć na nasze, czyli jestem sobie w stanie odtworzyć przepis. No i na takich rzeczach głównie staramy się działać, bo przepisy czasami dostaję takie bardzo ogólne, ale już mając to doświadczenie, wiedząc jak przepis powinien wyglądać, jestem w stanie go przełożyć.
1: Czy można Was odwiedzić tutaj w pracowni?
2: Można nas odwiedzić, prowadzimy warsztaty, więc zapraszamy grupy, bo mamy salę przygotowaną warsztatową na tak 40 parę osób. Też zaczęliśmy od niedawna formułę z ogniskiem, czyli można przyjechać.
1: Ale nie pieczemy pierników na ognisku?
2: Nie. Nie, jak patrząc, jak czasami niektórzy robią kiełbaski, to mogłyby się spalić.
1: Czyli można Was po kontakcie z Wami odwiedzić, przyjechać i zobaczyć, jak to ta wytwórnia jest prowadzona, jak to wygląda.
2: Tak, bo tutaj na miejscu też prowadzimy zagrodę edukacyjną. Jesteśmy też w sieci zagród edukacyjnych, więc też mamy ofertę właśnie, gdzie można przyjechać i sobie samemu upiec pierniki. Nie tylko kupić, nie tylko zjeść, wypić kawę, tylko właśnie przyjechać i sobie samemu upiec i zabrać.
1: O historii piernika dolnośląskiego opowiadała Ania Kuśmierek-Rudy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również serdecznie. Zapraszamy w odwiedziny.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
2: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
2: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
2: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

przecież jednakże to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę.

kiedykolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
1: Reklama.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
1: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
2: Nie mam prawka.
1: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
2: Brzmi super. Dzięki.
1: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: Halo?

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Halo?
2: Ej, Jarek!
1: Halo?
2: No czekamy tutaj na ciebie.
1: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Niepojęcie pięknie, witam w suplemencie do listy przebojów muzyczne dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Robert Czech. Naszym gościem specjalnym dziś ojciec Andrzej Bujnowski, można wprost powiedzieć protoplasta muzyki katolickiej, chrześcijańskiej, tej z najwyższej półki, i tej popowej, i tej rockowej, i tej reggowej, i tej raperskiej, we wszystkich wymiarach. Rzeczywiście, wszystko zaczęło się od Strefy Chwały 34 lata temu. Ojciec Andrzej będzie wspominał ten czas, drodzy państwo, artystów, którzy tam przybyli wówczas, Marcin Pospieszalski, oczywiście wspaniali artyści, Ewa Uryga, Michał Kulenty, no oczywiście cały zestaw 2TM23, czyli Budzy, Maleo, Lica, no rzeczywiście Arka Noego tam się rodziła 34 lata temu, tam właśnie na tej Strefie Chwały. O wszystkim nam opowie ojciec Andrzej Bujnowski. Wprowadzi nas w ten temat od kilku stron. Od strony przede wszystkim duchowej, ale też muzycznej, bo sam jest artystą. Za chwilę nam się przedstawi. Ale najpierw artyści, którzy, no właśnie, to oni nawracali się do Chrystusa. Chrystus ich nawracał i potem powstawały te utwory, które prezentujemy państwu w muzycznych darach. Dziś będzie niesamowity suplement. Zostańcie państwo z nami, a artystów bardzo proszę, by państwa pozdrowili.
3: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2TM23, Armia, Deus Meus i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy muzyczne dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
11: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
12: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów muzyczne dary. Marcin Styczeń.
13: Pozdrawiam, słuchacie listy muzyczne dary Salsoro.
14: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów muzyczne dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
2: Od starszej poprzez trochę mniej starszą generację muzyków, którzy uprawiają ten gatunek dla Pana Boga, ale pozostając przy swoich gatunkach, po najmłodszych, drodzy państwo, i każdy z nich jest odrębną księgą historii nawrócenia. To niesamowite, jak Pan Bóg działa. Oczywiście, że zostali wyrzuceni z mediów od razu niektórzy. Musieli się przebijać przez całe lata. Pamiętam koncert chyba po 10 latach dopiero 2TM23.

0: Jedyna droga, wąska ścieżka, kochać, aby żyć, żyć, aby kochać. Przepięknie. Ojciec Andrzej Bujnowski z nami. Protoplasta, jak mówię, muzyki tej, która brzmi z naszych anten w muzycznych darach. Bardzo proszę, aby się ojciec nam przedstawił z dystynkcji, ale też z powołania, ale też z wykształcenia artystycznego. A zatem kim ojciec jest?
1: Jestem dominikanin.

synem, Andrzej Bujnowski. Wstąpiłem do zakonu w 1985 roku jako już absolwent właśnie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiując filozofię i teologię w kręgach uczelni dominikańskich w Krakowie. Także połączyłem te studia ze studiami historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam studiowałem bizantynistykę, czyli sztukę pierwszych wieków Kościoła, plastyczne, tutaj mam na myśli dzieła. I to wszystko w połączeniu z jakimś doświadczeniem muzyki liturgicznej głównie, oazowej, bo Ruch Światło Życie stworzył wspaniałą muzykę liturgiczną, świadectwem tego śpiewnik Exultate Deo. Też byłem jakby współtwórcą tego śpiewnika dominikańskiego Niepojęta Trójco, który wniósł kolejny powiew do kościoła. Zgromadziliśmy w nim ze współbraćmi jeszcze bardziej jakieś nowe pieśni, ale niekoniecznie nowe w sensie stworzenia ich wyłącznie w latach 80., 90. XX wieku. Sięgaliśmy również do źródeł dawnych, do muzyki dawnej, średniowiecznej, renesansowej, barokowej, wyławiając z niej mniej odkryte pieśni. I ta muzyka liturgiczna mnie właściwie kształtowała i kształtuje po dziś dzień i jest dla mnie absolutnie najważniejszą, a na drugim miejscu jest muzyka właśnie współczesna, uwielbieniowa, tak ją nazwijmy, ta, którą wniosły no właśnie te ogromne ilości uczestników spotkań Ruchu Światło Życie czy Odnowy w Duchu Świętym do Kościoła.

Strefa chwały to jest zjawisko, które zrodziło się w roku 1992 i pierwsza odbyła się w Dursztynie, w małej wiosce na Spiszu, niedaleko Łopusznej i Krościenka, gdzie spotkali się muzycy w gronie mniej więcej 50 osób. Muzycy z kręgów Odnowy w Duchu Świętym. Tu warto może powiedzieć, że Odnowa w Duchu Świętym powstała w Polsce tak mniej więcej z początkiem lat 80. i pieśni uwielbienia, które śpiewała, wykonywała na swoich spotkaniach, domagały się dopracowania. Szukaliśmy pewnej formuły, jak powinno wyglądać piękne, polskie, nasze, a nie amerykańskie, nie angielsko brzmiące uwielbienie. Bo nie ukrywajmy, to zjawisko uwielbienia przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych, z tych krajów anglojęzycznych. Zrodziło się jako pomysł to spotkanie w głowach i sercach kilku ludzi, a konkretnie Joachima i Beaty Menclów, związanych z grupą New Life Music, Piotra Jankowskiego, perkusisty New Life Music, oraz Jacka Schmidta i Roberta Cudzicha ze wspólnoty Koinonia, która działała w Nowym Targu. To właśnie ci dwaj ostatni zaprosili wspomnianych muzyków i całą grupę ludzi związanych z pomysłem. To byli głównie ludzie z Krakowa, z Odnowy w Duchu Świętym, zaprosili do Dursztyna, bo ten teren był im tu najbardziej znany, czyli Robert Cudzich i Jacek Schmidt. Pierwsze spotkanie odbyło się w miejscowym klasztorze, w takim starym, zabytkowym, drewnianym, wielkim budynku. Towarzyszyło mu dużo muzyki, bo tak naprawdę grupa New Life Music właśnie powstała w tym momencie. Zjechała się z różnych części Polski. Mietek Szcześniak, Marcin Pospieszalski, wspomniany Piotr Jankowski, Ewa Uryga, ówczesna piosenkarka, wokalistka grupy. I oni przywieźli ze sobą piosenki jako jazzmeni. Większość z nich była po akademiach muzycznych. Zaproponowali właśnie tą wspomnianą nową formułę uwielbiania, włączając w nią własne piosenki, jak najbardziej osadzone w jazzie, w muzyce, którą doskonale znali, posługiwali się nią, byli jej świadomi. Wtedy królował taki dosyć modny styl funk, więc ten jazz miał taką odmianę funkowo-soulową, gospelową też jak najbardziej. I te pierwsze piosenki New Life Music to był właściwie początek całego zjawiska, które dzisiaj nosi nazwę Strefa Chwały. Ta nazwa pojawiła się grubo później, może nawet 10 czy nawet więcej lat później. Miałem to szczęście i zaszczyt zaproponować ją wspomnianemu gronu. Ono się z każdym rokiem powiększało. Kolejne spotkania muzyków, one się nazywały właśnie spotkaniami muzyków chrześcijan, odbywały się kolejno najpierw przez kilka lat w Ludźmierzu, sanktuarium Matki Boskiej niedaleko Nowego Targu. Później przenieśliśmy się do Gródka nad Jeziorem Rożnowskim. A od 15 lat, od 2011 roku, spotykamy się w Starym Sączu, więc jak widać w tej strefie południa Polski. I przez kolejne lata, od 1992 roku, spotkania te przyciągały przede wszystkim na początku grupę muzyków, którzy posługiwali swoimi talentami w kościele. To byli ludzie z różnych wspólnot, z grup modlitewnych, głównie Odnowy w Duchu Świętym, ale też z ruchu oazowego, z jakichś spotkań małżeńskich,
Muzycy, którzy chcieli się czegoś nauczyć, chcieli podpatrzeć, jak te pieśni chwały, które u nas były jakimś zjawiskiem zupełnie nowym, jak włączać do swojego repertuaru i działać, posługując się nimi, na własnym lokalnym terenie. Z biegiem czasu zaczęło przyjeżdżać na Strefę Chwały coraz więcej muzyków zawodowych, profesjonalistów, tak jak muzycy z kręgu New Life M. To byli jazzmeni, na przykład Piotr Baron, najlepszy saksofonista w Polsce, Maciej Sikała, myślę, nie mniej znany i dobry, i bardzo, bardzo wielu innych, Michał Kulenty. No tu przewinęła się cała plejada czołówki polskiego jazzu, zwłaszcza tych muzyków, tak co bardziej wierzących i praktykujących. I my wszyscy tej muzyki uwielbienia uczyliśmy się na Strefach Chwały. Muzycy zarażali się od siebie jakimiś pomysłami, wnosili bardzo wiele nowych, przywozili ze sobą nowych pieśni. Szukaliśmy sposobów, czy jakby takiej polskiej formuły uwielbienia, która byłaby nieco inna niż ta angielska czy amerykańska. Szukaliśmy przełożenia tej języka muzyki gospel też na naszą polską, rodzimą jakąś twórczość. No, jazz polski, wiadomo, ma taki bardziej słowiański charakter i z takim myśleniem przyjeżdżali tu wszyscy muzycy. Strefa Chwały dała impuls do powstania bardzo, bardzo wielu zespołom, bo to z niej wywodzi się taki zespół jak Deus Meus, czy późniejsza też grupa TGD. One w zasadzie istniały w tym samym czasie, zaczynały swoją działalność. Dzięki Strefie Chwały powstała wielka supergrupa tarokowa 2TM23, której muzycy Tomek Budzyński, Robert Friedrich Lica, Darek Malejonek, Piotr Stoparzy-Żelewicz, świętej pamięci, też właśnie zaczynali tą działalność swoją, tu właśnie na Strefie Chwały. Spośród dzieci tej ostatniej grupy powstała Arcano Ego. Te dzieci również tutaj przyjeżdżały ze swoimi rodzicami. I cała masa zespołów, których tutaj wyliczanie zajęłoby chyba pół godziny, tych zespołów powstało kilkaset w Polsce. Druga połowa lat 90. i pierwsze lata 2000 to była właściwie nieustająca eksplozja muzyki nazywanej chrześcijańską. W tamtym czasie działy się niezwykłe rzeczy w Polsce, bo wcześniej nikt nie znał takiego zjawiska jak nagrywanie piosenek w studio poświęconych Bogu. Studia były zarezerwowane tylko dla grup czy zespołów. No, w czasach socjalizmu i komunizmu, takich mieszczących się w atmosferze kreowanej przez rządzących Polską. Tu rozpoczął się nowy etap i w życiu Kościoła, i w życiu Polski. Zaczęły pojawiać się grupy głośno mówiące o swojej wierze, przyznające się do Chrystusa, głoszące Jego miłość do świata, do ludzi, do każdego z nas. To stało się jakimś niezwykłym wydarzeniem, niespotykanym w historii Polski, że w Kościele pojawił się taki głos muzyków, którzy dawali mocno swoje świadectwo, swojej wiary przez pieśni, przez piosenki, które komponowali, śpiewali, wykonywali. I
które powstawały wręcz właśnie tu na Strefie Chwały, stąd rozchodziły się po całej Polsce. Te zespoły, które powstawały, przywoziły tutaj swoje pieśni, dzieliły się swoimi dokonaniami, wszyscy się uczyliśmy tych pieśni. Ta grupa 50 osób, która brała w pierwszych spotkaniach, powiększyła się nagle do 300 osób. To był przeskok i ilościowy, i coraz bardziej też jakościowy. Towarzyszyła tym spotkaniom niezwykła muzyka. Zresztą tak jest po dziś dzień. Podkreślam, wykonywana przez głównie muzyków zawodowych, czyli wykształconych na uczelniach muzycznych. I oni nadali ton bardzo piękny, szlachetny, głęboki tej odnowie Kościoła, czy odnowie też w Duchu Świętym. Tak jest po dziś dzień. Ciągle powstają nowe grupy, nowe zespoły, które uczą się, przejmują jakieś pomysły czy dziedzictwo swoich poprzedników. Można powiedzieć, że co dekada, bo Strefa Chwały odbywa się już po raz 34. Każda dekada to już są kolejne zespoły, kolejni muzycy w tych latach, którzy coś nowego wnoszą do modlitwy całego Kościoła w Polsce i stanowią ogromnie ważny filar kultury współczesnej naszego polskiego Kościoła katolickiego.

Pytanie, dlaczego i skąd się wzięli na Strefie Chwały od samych początków jej trwania muzycy profesjonaliści, najlepsi polscy jazzmeni, nawet z tymi tak zwanymi nazwiskami. Można by ich tu było jeszcze więcej wymienić niż już wypowiedziałem wcześniej. Mnie się wydaje, że ci muzycy, no zawsze w kręgu muzyków znajdują się ludzie bardzo wrażliwi i każdy staje przed pytaniem, kim jest w ich życiu Bóg. No nie wszyscy mają siłę do tego, żeby tą wiarę swoją przez muzykę jakoś głośno wypowiadać, dzielić się tym, co myślą, co czują, w kogo wierzą. Niektórzy ulegają takiej, nazwijmy to, poprawności politycznej i nie wychodzą poza obszar tej muzyki granej w świeckich miejscach, klubach, na świeckich scenach. Natomiast jest pewna grupa, pewna jakby liczba, która tych właśnie muzyków, która postanawia przełamać ten schemat i przyznać się głośno do tego, że są ludźmi prawdziwie wierzącymi. Mają niepohamowaną chęć i wolę dzielenia się tą wiarą przez dźwięki, przez... No tak naprawdę muzykę dał człowiekowi Pan Bóg i jeśli ktoś sobie głębiej to uzmysłowi, będąc muzykiem, to nie sposób, żeby nie zajmował się swojej twórczości takim dziękowaniem Bogu za te talenty, które spłynęły na niego właśnie z nieba, od Boga. I ci, którzy odważają się to robić, włączyli się bardzo spontanicznie w ten nurt uwielbienia w Polsce, który, tak jak powiedziałem, centralizował się, skupiał głównie na Strefie Chwały, z niej rozchodził się po całym polskim świecie, po tak zwanych kościołach i różnych środowiskach. I ci muzycy nie wahali się nie tylko na Strefie Chwały, ale później po niej wychodzić na sceny czy świeckie, czy takie właśnie, nazwijmy, kościelne i grać. Na przykład brali na warsztat najstarszy hymn polski Bogu Rodzica. No podam przykład, Piotr Baron i nagrał na bazie tego tematu Bogu Rodzica, tej melodii, całą swoją płytę poświęconą tej właśnie cudownej bardzo pieśni. Zanim poszli inni, Mietek Szcześniak nagrywał Chrystus Zmartwychwstan jest, do której to piosenki, właściwie pieśni jednej z najstarszych w kościele katolickim, włączała się Natalia Niemen, czy Beata Bednarz, czy jakieś inne znane postacie z tego kręgu zawodowców. Tu można byłoby wymieniać kolejnych wykonawców i kolejne inspiracje polską muzyką dawną czy ludową. Strefa Chwały zaczęła pączkować dzisiaj takim głównym jej echem. Jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie, który przyciąga 60 tysięcy ludzi. Największa impreza taka chyba uwielbieniowa w Polsce, na którym gra się Jezusa Ukrytego Mam w Sakramencie Czcić, czy Twemu Sercu Cześć Składamy, ale w jazzowych wersjach. I tego typu eksperymenty pojawiły się jako pierwsze właśnie nigdzie indziej, tylko na Strefie Chwały. I stąd ten sam pomysł, czy ta inspiracja rozeszła się po całej Polsce. Wielu jazzmenów zaczęło nagle odkrywać korzenie swojej wiary i swojej muzyki, swoich inspiracji w muzyce polskiej, dawnej, kościelnej, czy współczesnej kościelnej. Poszerzyli swoje zainteresowania, nawet dalej poszli niż muzyka gospel, czarnoskóra, tworzona przez czarnoskórych wykonawców. Stworzyli coś zupełnie nowego, oryginalnego, co podziwiamy, co możemy znaleźć na nagraniach, na płytach
Dzisiaj można te rzeczy znaleźć bardzo, bardzo licznie w internecie, trzeba tylko troszkę poszukać.

Skąd wziął się jazz w muzyce tej zwanej chrześcijańską? Chociaż różne ma ona nazwy, umownie ją tak nazywamy, dziennikarze stworzyli tą nazwę, nie ja. Jazz tak naprawdę jest u korzenia każdej dobrej współczesnej muzyki rozrywkowej. Jeśli weźmiemy na przykład pierwsze polskie powojenne piosenki wykonywane na scenach w amfiteatrze w Opolu, bo wiemy, że Opole skupiało główne dokonania tej muzyki, piosenki polskiej, to większość piosenek z lat 60., 70., tych dobrych, wspaniałych piosenek, które powtarzała cała Polska, które śpiewała, wszyscy je znali, one miały aranżacje czy pomysły właśnie jak najbardziej jazzowe. Każdy muzyk z prawdziwego zdarzenia zdaje sobie sprawę, że istotą muzyki, piosenki, tutaj może o piosence mówimy głównie, jest prosty pomysł, ale zakorzeniony w myśleniu jazzowym. Od początku tym najlepszym polskim dokonaniom piosenkowym towarzyszyły orkiestry czy aranżacje jak najbardziej jazzowe, big bandy jazzowe. Wszyscy znamy te piosenki, śpiewamy, nawet sobie nie uzmysławiamy, ile w nich jest jazzu. I podobne myślenie i podobne zjawisko właśnie przeszło na teren tego świata chrześcijańskiego. Muzycy wykształceni, profesjonalni po szkołach muzycznych, a głównie po katowickiej Akademii Muzycznej, która ma swoją klasę i szkołę jazzu, przyjechali tu z gotowymi pomysłami, przywieźli aranżacje osadzone głęboko w myśleniu jazzowym, bo byli świadomi tego, że inaczej się nie da. Jeśli to ma być muzyka, która jest sztuką przez duże S, to musi być to muzyka jakby o parę pięter wyższa niż znane wcześniej piosenki tak zwane oazowe, które niczego im nie umniejszając, były prostymi piosenkami do tej pory, właśnie zanim się pojawiła Strefa Chwały, wykonywanymi przy akompaniamencie tylko gitary, ewentualnie fujarki, śpiewane były przy ogniskach w lesie na oazach wakacyjnych. No tutaj doszedł saksofon, tutaj doszła perkusja, tu doszły flety, dmuchane instrumenty, kontrabas, gitara basowa, gitara elektryczna. Cała aranżacja bardzo bogata, która dawała nowy wymiar w ogóle tej muzyce. Dlatego zwróciła na nią uwagę cała Polska, nawet nie tylko ta katolicka, że w ogóle jest to coś absolutnie nowego, niespotykanego do tej pory w Polsce. Jazzmeni nagle grają taką muzykę, w której mówi się o tym, że Jezus cię kocha, Jezus jest twoim Zbawicielem, zaprasza się Ducha Świętego do modlitwy. To był jakiś przełom, powiedziałbym, na skalę takiej rewolucji kopernikańskiej w polskiej muzyce i w polskim kościele.

Dlaczego ja odkryłem tych muzyków dla siebie samego? Dlaczego dla mnie są to postacie ważne z tego kręgu Strefy Chwały? Może dlatego, że ja sam czuję się artystą. Przed wstąpieniem do zakonu miałem okazję studiować grafikę na Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, więc miałem kontakt niemal od dziecka z artystami, z tym środowiskiem. Mój starszy brat studiował na tejże akademii. I co ciekawe, ponieważ też cała moja rodzina śpiewała, była zaangażowana w śpiew w kościele, od dziecka muzyka była mi bardzo droga. Znając artystów, znając ich wrażliwość, ich zmagania duchowe, no, w ich wierze, w poszukiwaniach Boga, często bardzo dramatycznych, rozumiałem z jednej strony muzykę, bo od dziecka śpiewałem w kościele, uczyłem się muzyki na oazie, poznawałem tam też pierwsze tajniki tego śpiewu kościelnego, liturgicznego, chorał gregoriański. I z tymi doświadczeniami z zakonu trafiłem na Strefę Chwały, gdzie ten jazz, który zobaczyłem, spotkałem, on był mi już w zasadzie wcześniej bliski, bo setki godzin spędzałem przed wstąpieniem do zakonu w klubach jazzowych Krakowa. Klub pod Jaszczurami, Rotunda, tu można byłoby całą książkę napisać na ten temat. Rozumiałem tych muzyków i stwierdziłem, że nie mogę być obojętny na takie duchowe ich wspieranie, bo potrzebna była taka osoba. Ci muzycy zresztą sami mnie zaprosili do pierwszych spotkań w 92 roku. Chyba czuli, że coś wisi w powietrzu, że moja osoba jakoś może im się przydać, czy jakoś ich, nie wiem, upewnić, że są na dobrej i ciekawej drodze. No i rzeczywiście ja starałem się to robić i robię to po dziś dzień. Wspieram ich jak mogę. Sam zresztą założyłem też w pierwszych latach po moich święceniach kapłańskich taki chór, który nazywa się Deus Meus. To właśnie z nimi przyjechałem na Strefę Chwały i zarażałem uczestników tego chóru tą muzyką. Dołączył do nas Marcin Pospieszalski z Mietkiem Szcześniakiem, no, bardzo znaczące nazwiska. I razem stworzyliśmy chyba z 9 płyt długogrających, na których wybrzmiewa ta muzyka, o której tu mówimy. Pieśni chwały, ale w takim gospelowym, jazzowym jak najbardziej wykonaniu, aranżacji. To nie są takie banalne piosenki, których aranżacja no, jest jakaś płaska, albo jej w ogóle nie ma. To jest jakimś cennym odkryciem Kościoła i moim, że do tych pięknych śpiewów uwielbieniowych można włączać jazz, kojarzony jakby wcześniej z taką muzyką czy atmosferą, z ludźmi, z pewnego jakby marginesu takiego też duchowego czy moralnego środowiska, niekoniecznie bardzo żyjącego ideałami świętości, tak najdelikatniej mówiąc. Jazz to była muzyka klubów, jakichś czasem podejrzanych miejsc. Nawet w czasach socjalizmu, komunizmu w Polsce traktowano ją jako coś niepożądanego, złego czy demoralizującego, ale to były stereotypy oczywiście, bo w tym środowisku działało od początku i działa po dziś dzień wielu wspaniałych, wierzących ludzi i sławiących Boga całym sobą, z tymi talentami, muzyką, którą Bóg im dał, prawda? Dlatego trzeba się chlubić tym, że
a nie wstydzić, że ta muzyka została włączona, jakoś powiedzmy tak jakby ochrzczona w kościele katolickim i nadała mocny kręgosłup tym najbardziej ambitnym poszukiwaniom tej nowej muzyki uwielbieniowej w kościele w Polsce.

Ojciec Andrzej Bujnowski o strefie chwały. I będąc na strefie chwały Anno Domini 2026, to materiał bardzo świeży z lipca. Między 9 a 14 lipca odbywały się rekolekcje. Ten materiał pochodzi ze Starego Sącza, 12 lipca 26, zarejestrowany przez Grzesia Jurzeka. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. No i oczywiście pamiętajcie Państwo, cały materiał, który w dużej części materiał, który Państwu prezentujemy w sferze muzycznej, w muzycznych darach, to pokłosi między innymi strefy chwały, o której mówił ojciec Andrzej Mujnowski. Proszę zauważyć, kilka osób, a zapala tak piękny ogień miłości. Dziękuję, ja się nazywam Darek Grzyszewski, to był suplement do listy przebojów Muzyczne Dary. Program realizował Robert Czech. Zapraszam za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
1: Żyjemy przez ciebie, żyjemy dla ciebie.
0: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
2: Autopromocja.

zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam.